pełni sił umysłowych i zupełnie świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy.

tlen, żelazo, woda, wino, azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

żelazo, nieprzekute i już nie gorące. Woda bez żadnej miary wylana na blagę. Wino, co zastępuje w krwiobiegu odwagę. Azot, z natury kwaśny, przyczyna zgorzknienia. Węgiel, co dawno połknął naturę płomienia. Tłuszcz, który z czasem dzieli na skórek od kości. I najmniejszy, lecz ważny, pierwiastek miłości. Tlen, żelazo, woda, wino. Azot, węgiel, tłuszcz i miłość.

świadomy. Z każdym dniem konsekwentnie rozpadam się na atomy. Tlen.

jest długi. Można się rozebrać, potem się wykąpać, wytrzeć do sucha ręcznikiem frotę, ubrać się znowu, wyjść na balkon, spalić papierosa, spalić to miasto.

naprawdę widzę i słyszę, naprawdę płaczę i naprawdę krzyczę. Jestem.

człowiek w sobie rozpięty łysiny. Naszką spał z borbą stiska pieski. Mam sen swobodny, zarys opiekun na pile. Bezkuję mu prawicę i tyraną jest.

zasuwałeś aż do rozmyty się, rozszerzył, rozpłętył wichary. I ogień smok i z nas był was już go. Pianko nasze i sence na rozarię.

płyną, swobodę to cywilą.

chwal, o Chrystusie.

Dziękujemy.

0: my neck and my chain.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

Witam wszystkich, poranny zew, Władek Bałtycki przed mikrofonem. Słuchaliśmy grupy Dead Kennedys w utworze Too Drunk to Fuck. Ten utwór jako singiel 16 czerwca w 1981 roku zajmował pierwsze miejsca w zestawieniach niezależnych singli w Wielkiej Brytanii. I to nie chodzi o... Dobra, Władek, nie gadaj. Jeszcze się niedobrze nie obudził, a już gadasz głupoty. Nie kończ tego, co chciałeś powiedzieć. Przechodzimy dalej do dalszej części programu. Jak już powiedziałem, 16 czerwca to 167 dzień w roku. Do końca tego roku pozostało 198 dni. Imieniny obchodzą Aneta, Albert, Aurelian, Aureusz, Benon, Benona, Cyryk, Jan, Judyta, Julita, Justyna, Ludgarda i Tychon. W RPA obchodzą dzisiaj Dzień Młodzieży, a w Irlandii mamy Bloomsday. To święto, podczas którego dzieje się akcja Ulyssesa Jamesa Joyce'a. Może źle się wypowiedziałem. To święto, które upamiętnia książkę i akcję z tej książki. Książkę Ulysses autorstwa Jamesa Joyce'a. Dla mnie to jest jedna z najważniejszych książek tego świata, o ile nie najważniejsza. Posłuchajmy sobie grupy o nazwie Nirvana w utworze o nazwie In Bloom.

Mamy dzisiaj Światowy Dzień Raka Nerki. Nie wiem dlaczego raka nerki, czy nie można by było po prostu Światowy Dzień Raka? No dobra, niech będzie raka nerki. Mamy także Międzynarodowy Dzień Pomocy Dzieciom Afrykańskim i Dzień Dziecka Afrykańskiego. To bardzo ważne dla tych małych, czarnych stworzonek, które tam sobie mieszkają i klepią biedę. No taka jest prawda. Najczęściej głodują. Ja nie byłem w głębokiej Afryce, mnie wystarczyło, że byłem w północnej Afryce, w jednym z najbogatszych krajów afrykańskich, w tamtym rejonie w Maroku i nie widziałem tylu żebraków i tylu bidnych dzieciaków, które tam sobie biegały. To takie smutne trochę, jak widzisz dziecko, które cierpi. Grupa Aswad przed nami w utworze African Children.

Jakie to dzisiaj mamy rocznice? W Polsce nie za wiele tego jest. 16 czerwca w 1852 roku położono kamień węgielny pod budowę browaru w Żywcu, a w 1965 roku wystrzelono pierwszą polską rakietę meteorologiczną Meteor. No ciekawe. Bardziej nas interesuje ta pierwsza wiadomość o tym browarze, no bo inna sprawa, że no dobra, no dobra, powiem tak, te piwa takie wiodące, to one nie są dobre. I to wszyscy wiedzą. Tam idzie akcja, że są przyspieszacze fermentacji tego piwa i to się potem czuje. Dobre piwo naprawdę musi się odleżeć i musi sfermentować jak należy, bez żadnego przyspieszacza i wtedy czujesz, że to jest piwo. Dobra, Birland, tak się nazywa ten utwór, a kapela się nazywa Second.

Teraz mamy świat, na świecie rocznicę. 16 czerwca w 1904 roku irlandzki pisarz James Joyce odbył pierwszą randkę ze swą późniejszą żoną Norą Bimacle i data ta stała się tłem największego dzieła pisarza, właśnie Ulyssesa. Może dlatego jest ten dzień Ulysses, jest ten dzień Bloomsday. Nie wiem, no, dla tych, co są niewtajemniczeni, nigdy nie mieli styczności z Ulyssesem, akcja powieści dzieje się w ciągu jednego dnia w Dublinie. No, ale musicie to sobie uświadomić, że tej książki nie czyta się łatwo. Tu strumień świadomości rządzi. Także trzeba być skoncentrowanym. Nie myśleć, co będzie na obiad, albo na kolację, albo co sąsiadka ubrała na siebie w ten upalny dzień. Tylko skoncentrować się na treści książki. W 1911 roku założono amerykański koncern informatyczny IBM. W 1950 roku w Rio de Janeiro otwarto stadion Maracana. Na tym stadionie padł rekord ilości widzów podczas finału Mistrzostw Świata w Brazylii. Finał Brazylia-Urugwaj obejrzało ponad 200 tysięcy ludzi. To se ne vrati, to już nie ma takiej możliwości, chyba że wybudują taki stadion, naprawdę totalnie duży, na który wejdzie 200 tysięcy ludzi i wszystkie będą miejsca siedzące i to będzie zabezpieczone. Nie buduje się już takich stadionów. Już nie ma czegoś takiego. Żeby było śmiesznie, to Brazylia przegrała z tym Urugwajem wtedy. I ponoć zapadła jedna wielka, 200-tysięczna grobowa cisza. W 1960 roku odbyła się premiera dreszczowca Psychoza w reżyserii Alfreda Hitchcocka. A w 1963 roku z kosmodromu Bajkonur, obecnie Kazachstan, wystrzelono statek Vostok 6 z pierwszą kosmonautką Walentyną Tierieszkową na pokładzie. A teraz mam po prostu... A nie, jeszcze jest jedna wiadomość, znaczy dwie. W 2014 roku Amerykanin Jeremiah Heaton w celu uczynienia swojej córki księżniczką zgłosił pretensje do leżącego na granicy Egiptu i Sudanu terytorium Bir Tawil o niejasnej przynależności. Wbił w jego ziemię flagę i powołał do życia Królestwo Północnego Sudanu. Mimo poparcia władz egipskich, nowy twór państwowy nie został jeszcze przez nikogo uznany. A szkoda, ja bym go uznał. Poza tym, kto wie, czy bym sam to czegoś takiego nie zrobił. I teraz mam tu jeszcze jedną na koniec rzecz, no, która jest wstrząsająca moim zdaniem. A mianowicie 16 czerwca w 1944 roku w Karolinie Południowej w USA, w USA, stracono George'a Stineya, najmłodszą ofiarę krzesła elektrycznego. No i ja sobie zerknąłem. No i ten chłopak George Junius Stinney to najmłodszy skazany na śmierć w USA i na całym kontynencie amerykańskim w XX wieku. Najmłodszym w historii tej części świata był James Racine. Nieważne. Gdy wykonywano wyrok, ten chłopak miał 14 lat, 7 miesięcy i 29 dni. Stinney był czarnoskórym synem ubogiego pracownika tartaku. W 2014 roku udowodniono, że został skazany niesłusznie. Tutaj mam wszystko napisane, jaka tam była historia, tak sobie to wynotowałem, żeby to przeczytać, ale to nie ma sensu. To nie ma sensu. Udowodniono, że to było niesłuszne. Zabito 14-letniego chłopaka tylko dlatego, że jego adwokat był gnojkiem i nie chciał mu się dupy ruszyć, żeby go obronić. Tylko dlatego, że cała przysięgłych była biała. Tylko dlatego, że nikomu się nie chciało zastanowić, że wszystkie te dowody zebrane przeciwko temu chłopakowi są wyssane z palca.
Katastrofa. Słuchamy Iggy'ego Popa w utworze Little Electric Chair.

No i przechodzimy teraz do dalszych rocznic. 16 czerwca w 1954 roku w Mount Kisco w USA urodził się Duane Perry, amerykański muzyk, kompozytor i autor, członek zespołu Jethro Tull. 16 czerwca w 1954 roku urodził się Gary Roberts, gitarzysta The Boomtown Rats. Po rozpadzie zespołu w 1986 roku Roberts pracował jako inżynier dźwięku Simple Red, OMD i Flash for Lulu. W 1966 roku w Częstochowie urodził się Aleksander Klepacz, wokalista formacji Nieżywych Schabów. Ja się naprawdę zastanawiałem, czy tego pana tutaj wrzucić, bo to, co formacja Nieżywych Schabów robi ostatnimi czasy, jeśli w ogóle robi, to tak woła o pomstę do nieba. Ale wrzucam tego pana tylko dlatego, że formacja Nieżywych Schabów ma także bardzo fajny i dobry okres swojej działalności. To był koniec lat 80. Niestety, albo stety, niewiele zależało od pana Klepacza wtedy w tym zespole. To tak woli ścisłości. W roku 1970 organizatorzy festiwalu muzycznego Woodstock informują wszystkich, że stracili na tym wydarzeniu ponad 1 200 000 dolarów. Pieniądze, które później odrobią dzięki prawom do filmów i ścieżek dźwiękowych. No to słuchamy po kolei Jethro Tull i utwór Motes, potem The Boomtown Rats i utwór I Don't Like Mondays, następnie formacja Nieżywych Schabów i Klub Wesołego Szampana i na koniec grupa Crunch Bird w utworze Woodstock Unvisited.

16 czerwca w roku 1971 na nowojorskim Brooklynie urodził się Tupac Amaru Shakur, czyli po prostu Tupac. Jego rodzice należeli do Czarnych Panter, organizacji stawiającej sobie za cel samoobronę czarnoskórej ludności w USA. Tupac Shakur przez swoją muzykę, teksty i styl życia wyrażał frustrację, problemy, ale i energię swojego pokolenia. Był jego głosem. We wrześniu 1996 roku zmarł w wyniku ran odniesionych w strzelaninie w Las Vegas. Miał 25 lat. Tak na marginesie, to Tupac Shakur, bo tu taką laurkę mu ktoś zrobił, a to przeczytałem, ale to taki łobuz był. Przecież on tam był oskarżony o różne niecne seksualne rzeczy w stosunku do płci pięknej. W 1975 roku John Lennon pozywa prokuratorów generalnych USA, Johna Mitchella i Richarda Kleindiensta, za rzekome nękanie podczas jego niedawnego śledztwa w sprawie deportacji. W roku 1980 film The Blues Brothers z Johnem Belushim oraz Danem Aykroydem w rolach głównych miał swoją premierę w Chicago. W filmie zawierającym liczne sceny pościgowe, jak i dużą dawkę muzyki rhythm and bluesowej w wykonaniu m.in. Aretha Franklin, Cabba Calloway'a i Johna Lee Hookera, wystąpili także James Brown jako pastor oraz Ray Charles jako właściciel sklepu. Zacny to film, nieprawdaż? 16 czerwca w 1994 roku zmarła Kristen Pfaff, najbardziej znana jako basistka zespołu Hole. Została znaleziona martwa w swojej wannie z powodu przedawkowania heroiny. Miała zaledwie 26 lat. Zmarła 2 miesiące po Kurcie Cobainie, który był bliskim przyjacielem i mężem Courtney Love, frontmanki Hole. Słuchamy 4 utworów, no bo to jak zwykle 4-pak, to muszą być 4 utwory. Tupac i Dr. Dre w utworze California Love, potem Jen Lennon i utwór Instant Karma, następnie The Blues Brothers i Jailhouse Rock i na końcu grupa Hole w utworze Rockstar.

16 czerwca w dalszym ciągu. Co tam się jeszcze takiego wydarzyło? W 1997 roku brytyjska grupa Radiohead wydała płytę OK Computer. Płytę uznawaną za najważniejszą w jej dorobku. Te głosy z tyłu to moja córka, która ma lizak gwizek. I bynajmniej teraz liże ten lizak, ale na pewno im gwizdzę. Dobra, powracając do płyty OK Computer zespołu Radiohead, była to ich trzecia płyta i dotarła do pierwszego miejsca zestawienia brytyjskiej listy przebojów, a w Stanach Zjednoczonych zadebiutowała na 21 miejscu. W roku 1999 w Londynie zmarł Screaming Lord Sutch, artysta popełnił samobójstwo, prawdopodobnie w związku z depresją. W jego zespole pierwsze kroki stawiali m.in. Jimmy Page z Led Zeppelin, Jeff Beck, Richie Blackmore z Deep Purple, John Bonham z Led Zeppelin czy Keith Moon z The Who. A w roku 1982 w wyniku przedawkowania narkotyków zmarł gitarzysta zespołu Pretenders James Honeyman Scott, miał 25 lat. Posłuchajmy sobie trzech utworów. Karma Police i grupa Radiohead, potem Jenny Jenny i Screaming Lord Sutch i na koniec tego trójpaczku Middle of the Road, grupa Pretenders.

trzy ostatnie kartki z kalendarza i się zmywam. 16 czerwca w roku 2000, już pierwszej nocy na trasie koncertowej Up in Smoke w Chula Vista, autobus Snoop Dogga został zatrzymany na przejściu granicznym Temecula w San Diego po tym, jak patrol graniczny wyczuł zamach marihuany unoszący się z autobusu. Jeden członek załogi został aresztowany. Teraz pytanie o sensowność tego typu zachowań. W tym momencie już nie jest jeden stan, to już jest kilka stanów amerykańskich. Marihuana jest legalna. Normalnie czerpie się korzyści z tego, że ludzie palą marihuanę. Ja osobiście nie palę. Mam takie specyficzne podejście do tego. Nie palę, ale uważam, że dlaczego nie pozwolić ludziom palić, jeśli chcą. Nie jest to nic złego. Na pewno nie jest to gorsze od alkoholu, który jest legalny i który się chleje na potęgę. Chyba coś zapomniałem. Miałem coś powiedzieć mądrego, a chyba już nie powiem. Aha, i po co... A, no właśnie chciałem powiedzieć. I po co robić tego typu mecyje, jak minie 20 lat i ta marihuana już będzie elegancka, już będzie dostępna. Kanada, przypominam, jest cała marihuanowa. Tam możesz sobie palić i nikt cię z tego tytułu nie wsadzi do ciupy. W 2006 roku zespół The White Stripes wygrywa proces wytoczony przez właściciela studia Ghetto Recorders, Jima Diamonda. Diamond twierdził, że wyprodukował dwa pierwsze albumy zespołu i że zespół jest mu winien tantiemy za jego pracę. W rzeczywistości Jack White był jedynym producentem tych płyt, a Diamond nie był uprawniony do żadnych dalszych pieniędzy, ponieważ zespół już przyznał mu uznanie, ekwiwalent pieniężny jako inżynier dźwięku. 16 czerwca w roku 2011 zmarł Larry Wildman Fisher, właściwie Lawrence Wayne Fisher. Urodził się w 1944 roku. Muzyk samouk, autor piosenek, współpracował z Frankiem Zappą. Słuchamy trzech utworów: Snoop Dogg i utwór Smoke Weed Every Day. Potem White Stripes i Seven Nation Army i na końcu Frank Zappa w utworze Dirty Love. Ja się z wami już żegnam. Do usłyszenia. Władysław Bałtycki, a to był Poranny Zew.

chrzcić czy ochrzcić, strasznie miota się. Rodzina matki diabła to są ci, co wiesz. Skandal tuszują, diabeł narodził się tu. Jest łapówka, jest władza, jest ogólny brum. Tańcząca policja i warczący tłum. Czy to możliwe, że diabeł narodził się?

u której dokonano pomiaru wagi ciała. W wieku 17 lat ważyła 2100 gram. Kobieta urodziła się w 1864 roku. W książce z 1876 roku opublikowanej przez Oxford University omówiono wizytę u Zaratę złożoną przez kilku lekarzy, którzy nie mogli z pewnością zweryfikować, czy ma 12 lat, ale dzięki jej rozwojowi dentystycznemu mogli ustalić, że ma co najmniej 6 lat. Cierpiała na rzadką chorobę określaną w terminologii medycznej jako MOPD2, osteodysplastyczną karłowatość pierwotną Majewskiego typu drugiego. Była też pierwszym udokumentowanym przypadkiem tego schorzenia. Wzrost i waga, które osiągnęła w pierwszym roku życia, nie uległy większym zmianom przez całe jej życie. Lucja miała 51 cm wzrostu, a obwód jej łydki nie przekraczał 10 cm. Jednak kobieta cieszyła się dobrym zdrowiem. Oprócz ojczystego języka hiszpańskiego posługiwała się także w niewielkim stopniu angielskim. W 1881 roku udała się w podróż do Wielkiej Brytanii, gdzie została przyjęta na audiencję przez królową Wiktorię. Urządzone w domu rodzinnym Lucji w Campo Ala muzeum eksponuje rzeczy osobiste i pamiątki z jej występów.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Dog kanaryjski. To rasa psa zaliczana do grupy molosów w typie mastifa, wyhodowana na Wyspach Kanaryjskich do stróżowania i pilnowania stad bydła. Współcześnie jest trzymany jako pies pilnujący stad bydła i pies towarzysz. Dog kanaryjski to pies bardzo pewny siebie, zrównoważony i opanowany. W pewnych sytuacjach potrafi jednak ujawnić swój ognisty hiszpański temperament. Bywa wtedy popędliwy i gwałtowny. Jako były pies bojowy ma tendencję do zachowań agresywnych, zwłaszcza wobec obcych psów lub ludzi, których uzna za zagrożenie dla swojego stada. Swój temperament dog kanaryjski odziedziczył m.in. po przodkach Bordino Mojerero, będących potomkami hiszpańskich psów do bydła, które trafiły na wyspy w XV wieku podczas kolonizacji przez Hiszpanów, a następnie rozprzestrzeniły się po całym archipelagu. Były to psy odporne, waleczne, o ognistym temperamencie. Kojarzenia psów w typie bojowym z typem pośrednim wykształciły psa bojowego o żywym usposobieniu i predyspozycjach obrończych.

i dzielnica wesoła, i klasztor sobie stał, i zamurowaną celę znaleźli tam, a w celi na barłogu nie wierzą w to. Szkielet mniszki

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Witam wszystkich, Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na nowości płytowe. Dziś mam zamiar przedstawić płytę, właściwie reedycję płyty, tak szczerze powiedziawszy. Płyta nazywa się The Jazz Age. Jest to płyta nagrana przez The Brian Ferry Orchestra. De facto płyta została wydana w 2012 roku, teraz jest zremasterowana i takie odgrzewane kotlety, ale to się fajnie słucha. Wkraczamy bowiem do świata, w którym klasyczny art pop spotyka się z szalonymi latami XX wieku. Album ten, The Jazz Age, to nowa odsłona twórczości Briana Ferry'ego z Roxy Music i jego solowej kariery w postaci eleganckich jazzowych utworów instrumentalnych w wykonaniu The Brian Ferry Orchestra. Od Virginia Plain i Do The Strand po Love Is The Drug i Avalon każdy utwór został przekształcony dzięki autentycznym aranżacjom w stylu lat 20. XX wieku z wykorzystaniem banjo, klarnetu, trąbki z tłumikiem, saksofonu barytonowego i kontrabasu stworzonym przez znanego aranżera Colina Gooda. Czołowi brytyjscy muzycy jazzowi, w tym trębacz Enrico Tommaso i saksofonista Alan Burns, ożywiają te ponadczasowe melodie, a produkcja w stylu mono przywołuje urok vintage'owych nagrań 78 obrotów na minutę. Sam Ferry zrezygnował z wokalu, aby pełnić rolę dyrygenta i producenta, kuratorując ten nowatorski projekt zrodzony z jego miłości do jazzu i ciekawości, jak jego utwory sprawdzą się bez śpiewu. Album jest ponownie wydany, tak jak mówiłem, po raz pierwszy od 2012 roku. Jest wydany w limitowanej edycji na winylu w kolorze Forest Green oraz w formacie CD w wydaniu w japońskim stylu Oversize Sleeve. Czego będziemy słuchać w takim razie? Teraz 13 utworów. Do The Strand, Love Is The Drug, Don't Stop The Dance, Just Like You, Avalon, The Bogus Man, Slave To Love, This Is Tomorrow, The Only Face, I Thought, Reason Or Rhyme, Virginia Plain, This Island Earth. Miłego słuchania. The Brian Ferry Orchestra, płyta z tego roku, reemisja płyty z roku 2012, The Jazz Age.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Spokój się.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Workuta, najbardziej depresyjne miasto na świecie. Jest to miasto w Rosji, w Republice Komi nad rzeką Workuta, 160 km na północ od koła podbiegunowego. Nazwa miasta pochodzi z języka nienieckiego, co można przetłumaczyć jako dużo niedźwiedzi. Plagą w okresie letnim

Tutaj są chmary komarów oraz jeszcze groźniejsze od nich bardzo agresywne meszki. Powodują one dotkliwe ukąszenia wszelkich nieosłoniętych fragmentów ciała. Twarz należy tutaj chronić przy pomocy tzw. nakomarników, rodzaju siatek przypominających osłony pszczelarskie. Istnienie miejscowości związane było od początku z eksploatacją bogatych pokładów węgla. Maksymalną liczbę mieszkańców, 115 tysięcy, miasto osiągnęło pod koniec lat 80. W roku 2010 miasto liczyło 70,5 tysiąca mieszkańców. W ciągu 4 lat do roku 2014 liczba ta zmniejszyła się do 60 tysięcy. Przyszłość miasta rysuje się raczej ponuro, niewykluczone, że z powodu ekstremalnych warunków klimatycznych skurczy się ono do rozmiarów niewielkiego osiedla, a nawet zostanie ono w przyszłości całkowicie porzucone.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Krater Patomski, znany również jako krater Patom lub konus Kolpakowa, to niezwykła formacja skalna położona w Bodajbo w obwodzie irkuckim w południowo-wschodniej Syberii. Jest to duża kopuła złożona z rozbitych bloków wapienia na zboczach wyżyny Patom w obszarze gęstej tajgi. Jego podstawa ma średnicę około 160 metrów, a wysokość wynosi około 40 metrów. Wewnątrz krateru znajduje się mniejszy kopiec o wysokości około 12 metrów. Krater został odkryty w 1949 roku przez rosyjskiego geologa Wadima Kolpakowa. Jego pochodzenie było przedmiotem intensywnego zainteresowania naukowego. Początkowo niektórzy naukowcy wierzyli, że krater jest śladem bardzo gęstego meteorytu, który zatonął pod ziemią po uderzeniu. Inni sugerowali, że jest to fragment meteorytu Tunguska. Jednak badania naukowe wykazały, że krater ma pochodzenie wulkaniczne. Stosunek średnicy do wysokości typowy dla stożków wulkanicznych oraz brak geochemicznych anomalii związanych z pochodzeniem kosmicznym przeczyły hipotezie meteorytowej. Chociaż wiele teorii dotyczących pochodzenia krateru zostało zaproponowanych, jego dokładne pochodzenie pozostaje jednak tajemnicą. Niektórzy naukowcy wierzą, że mógł on powstać w wyniku wybuchu gazu metanowego pod ziemią, podczas gdy inni sugerują, że mógł być to jednak meteoryt lub nawet UFO. Jedno jest pewne, krater pozostaje jednym z najbardziej fascynujących i w dalszym ciągu tajemniczych miejsc na świecie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Arnold Schwarzenegger urodził się w Austrii, stąd jego charakterystyczny akcent. Dziś jest uwielbiany przez widzów, ale nie spodobał się reżyserowi pierwszego filmu, w którym wystąpił. W Herkulesie w Nowym Jorku Arnold został zdubbingowany. Dopiero w kolejnych filmach mogliśmy usłyszeć jego prawdziwy głos. W Niemczech swojego głosu użyczył mu aktor Thomas Danneberg, który podkładał głos nie tylko pod Arnolda, ale też Sylwestra Stallone. W filmie Niezniszczalni, gdzie aktorzy się spotykają, Thomas musiał dubbingować obie postacie.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Miasto tylko z jednym mieszkańcem. Miłość do zwierząt można okazywać na wiele sposobów, na przykład wolontariat wspierający inicjatywy na rzecz organizacji charytatywnych zajmujących się zwierzętami i adopcją zalicza się do kategorii normalnej, ale istnieje również kategoria wyjątkowa. To ma miejsce, gdy trudno jest odróżnić sympatię od poświęcenia. Wydaje się, że jest tak w przypadku Naoto Matsumury, przemianowanego przez światowe media na strażnika zwierząt Fukushimy. Mężczyzna opiekuje się zwierzętami żyjącymi w 12-milowej strefie zamkniętej, która została trwale i nieodwracalnie naznaczona katastrofą nuklearną pod tsunami z 2011 roku. 50-kilkuletni Japończyk kocha zwierzęta, którymi się opiekuje, a są wśród nich bydło, świnie, kury, psy, koty, a nawet struś. W niedawnym wywiadzie dla CNN powiedział: jestem pełen wściekłości, dlatego wciąż tu jestem. Odmawiam odejścia i porzucenia tego gniewu i żalu. Jestem załamany, gdy widzę moje rodzinne miasto. Rząd i ludzie w Tokio nie wiedzą, co tu się naprawdę dzieje. Musimy odkazić ten teren, albo to miasto zniknie. Obecnie uznaje się, że mężczyzna jest jedynym mieszkańcem pokatastrofalnego terytorium.

a ona leży z nożem w plecach. Troszeczkę na dywanie, troszkę na podłodze. Skromnie skulona, o tak. Jest wrzask, świadkowie są jak ryby, które przed chwilą nauczono mówić. A ona leży z nożem w plecach. Ona leży z nożem w plecach. Morderca idzie wolno korytarzem. Otwiera drzwi wyjściowe i wychodzi w ogród. Mija klomby, wychodzi przez furtkę na ulicę. Wsiada do tramwaju, jedzie tramwajem, jedzie. Dojeżdża do pętli. Wraca

a ona leży z nożem w plecach. Troszeczkę na dywanie, troszkę na podłodze. Skromnie skulona, o tak. Jest wrzask. Świadkowie są jak ryby, które przed chwilą nauczono mówić. A ona leży z nożem w plecach. A ona leży z nożem w plecach.

zielony dym z grilla. O taką Polskę.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Zakaz wspinaczki na egipskie piramidy. Piramidy, w tym najwyższa z nich, piramida Cheopsa, stanowią nieocenione dziedzictwo historyczne i kulturalne. Każde działanie, które mogłoby zaszkodzić ich strukturze, w tym wspinaczka, jest surowo zabronione przez egipskie Ministerstwo Sprawiedliwości. Celem jest ochrona tych starożytnych cudów, aby przyszłe pokolenia również mogły podziwiać ich majestat. Wspinaczka na piramidy nie jest tylko nielegalna, ale też niebezpieczna. Te gigantyczne struktury są bardzo strome, z nierównymi i zniszczonymi powierzchniami. Jednak mimo surowego zakazu kilka osób na przestrzeni lat spróbowało dostać się na szczyt. W 2020 roku młody niemiecki turysta wywołał międzynarodowy skandal, kiedy nielegalnie wszedł na piramidę Cheopsa. Skończyło się aresztowaniem, karą grzywny i dożywotnim zakazem wjazdu do Egiptu. Wreszcie warto przypomnieć, że egipskie prawo jasno określa, że wspinaczka na piramidy jest po prostu nielegalna.

gdzieś w trakcie zgubiłem dziką naturę. W zgodzie z samym sobą na bok odstawiłem.

Kocham Madonnę, zakochuję się w dziwkach. Gina swego szukam,

wypełniam pustkę mailem, SMS-em, pustka już pełna w barze Eureka. Życie mi przecieka.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Kwadrans literacki.
2: Storybox przedstawia Mohandas Karamchand Gandhi. Autobiografia. Dzieje moich poszukiwań prawdy. Czyta Michał Breitenwald. Jeżeli nadarzała się jakaś sposobność nałożenia na siebie pokuty lub czegoś w tym rodzaju, chętnie z niej korzystałem, by całkowicie powstrzymać się od przyjmowania posiłku. Spostrzegłem jednak, że moje ciało wycieńcza się coraz bardziej. Jedzenie sprawia mi coraz większą przyjemność, a mój apetyt jest coraz większy. Przyszło mi na myśl, że post może się stać równie potężnym środkiem do obudzenia potrzeb cielesnych, jak do ich przezwyciężenia. Wiele późniejszych doświadczeń, poczynionych zarówno przeze mnie, jak i przez innych, potwierdziło ten zdumiewający fakt. Chciałem podnieść sprawność mego ciała i wyćwiczyć je, wobec tego jednak, że moim głównym celem było zdobyć się na ograniczenie przyjmowania posiłków i zapanować nad tym, czego się domagało moje podniebienie, wybrałem wpierw jeden rodzaj pożywienia, następnie drugi, redukując jednocześnie jego ilość. Jednak dawne upodobanie do jedzenia mnie nie opuszczało. Kiedy rezygnowałem z jednego pożywienia i sięgałem po inne, wydawało mi się ono jeszcze lepsze od poprzedniego. Miałem paru przyjaciół, którzy razem ze mną robili tego rodzaju doświadczenia. Na ich czele stał Hermann Kallenbach. Wspominałem już o nim, pisząc o dziejach satyagrahy w Afryce Południowej i nie chcę powracać do tego tematu. Mister Kallenbach zawsze był przy mnie, czy to wtedy, gdy pościłem, czy też kiedy wprowadzałem zmiany do swego odżywiania. Kiedy walka o satyagrahę osiągnęła swój kulminacyjny moment, mieszkałem u niego. Prowadziliśmy rozmowy na temat zmian, jakim uległ nasz sposób odżywiania się. Nowy rodzaj pożywienia sprawiał nam znacznie większą przyjemność aniżeli poprzedni. Rozmowy tego rodzaju były wtedy dość miłe i nie raziły mnie jako coś nieodpowiedniego. Doświadczenie nauczyło mnie jednak, że rozwodzenie się nad przyjemnością, jaką sprawia samo jedzenie, jest czymś wręcz niewłaściwym. Człowiek powinien jeść nie dla dogodzenia swemu podniebieniu, lecz po to, by utrzymać sprawność swego organizmu. Gdy wszystkie nasze zmysły pracują na korzyść ciała, a przez to samo na korzyść duszy, znikają specjalne upodobania i zaczynają funkcjonować w tym kierunku, jaki im wyznaczyła natura. Żadna liczba doświadczeń nie jest wystarczająca, a żadna ofiara nie jest dość wielka, by osiągnąć podobne zharmonizowanie z naturą. Niestety dominujące w dzisiejszej dobie nurty zmierzają we wręcz przeciwnym kierunku. Człowiek nie odczuwa żadnych wyrzutów sumienia, poświęcając mnóstwo innych istnień jedynie po to, by przystroić własną, przemijającą powłokę cielesną i przedłużyć jej żywot na parę bodaj przelotnych chwil, przy czym rezultat jest ten, że sami uśmiercamy siebie, zarówno nasze ciała, jak i dusze. Chcąc wyleczyć jedną chorobę, wywołujemy setki innych, a dążąc do zmysłowych rozkoszy, tracimy w końcu nawet samą zdolność odczuwania jakiejkolwiek rozkoszy. Wszystko to odbywa się tuż przed naszymi oczyma. Ale nie ma gorszych ślepców od tych, którzy patrząc, nie chcą widzieć. Po poruszeniu tego zagadnienia i pokazaniu, jaką drogą przyszedłem do niego, zamierzam przystąpić do nieco bardziej szczegółowego omówienia tych właśnie doświadczeń z dziedziny dietetyki. Odwaga Kasturbai. Trzy razy w ciągu swego życia moja żona ciężko zapadała na zdrowiu i tylko cudem zdołała uniknąć śmierci. Wyzdrowienie swoje zawdzięcza leczeniu domowymi środkami. Kiedy po raz pierwszy zachorowała, akcja satyagraha dopiero co powstawała, czy też może już istniała. Żona moja miewała częste krwotoki. Pewien lekarz, z którym byłem zaprzyjaźniony, radził, by poddała się operacji, na którą po pewnym wahaniu się zgodziła. Była ogromnie wyczerpana, a lekarz miał dokonać operacji bez uśpienia chorej. Operacja się udała, jednak chora nacierpiała się strasznie. Kasturbaj zniosła ogromne bóle po bohatersku. Lekarz i jego żona, pielęgniarka, byli pełni podziwu dla niej. Wszystko to miało miejsce w Durbanie. Lekarz pozwolił mi wrócić do Johannesburga i zapewnił mnie, że mogę być spokojny o zdrowie chorej. Po upływie paru dni otrzymałem jednak list zawiadamiający, że stan zdrowia Kasturbaj się pogorszył, że jest zbyt osłabiona, by móc siedzieć w łóżku i że nawet raz straciła przytomność. Lekarz wiedział, że nie wolno mu bez mego zezwolenia dać chorej wina lub mięsa. Zatelefonował więc do mnie, do Johannesburga, zapytując, czy pozwalam, by chorą nakarmić mięsnym bulionem. Odpowiedziałem, że nie mogę udzielić swego pozwolenia, jednak jeżeli chora jest w stanie sama dać wyraz swoim życzeniom, należy ją o to zapytać, a ona może postąpić tak, jak zechce. Na co lekarz odparł: nie mam zamiaru zasięgać w tej sprawie rady chorej, musi pan to sam uczynić. Jeżeli nie pozostawia mi pan swobody zapisywania diety według mego uznania, nie biorę na siebie odpowiedzialności za życie pańskiej żony. Tego samego dnia pojechałem pociągiem do Durbanu i spotkałem się z lekarzem, który bez długich wstępów oznajmił mi, że zaraz po telefonicznej rozmowie ze mną dał mojej żonie do wypicia filiżankę bulionu. Doktorze, powiedziałem, uważam to za oszustwo. Nie może być mowy o jakimkolwiek oszustwie, kiedy się zapisuje choremu lekarstwo lub odpowiednią dietę. Zresztą my, lekarze, nie widzimy nic złego w tym, jeżeli mając na celu uratowanie naszego pacjenta, nawet oszukamy chorego lub jego krewnych. Z całą stanowczością odrzekł lekarz. Byłem ogromnie zmartwiony, lecz zapanowałem nad sobą. Lekarz był niezwykle dobrym człowiekiem i moim osobistym przyjacielem. On i jego żona zasłużyli na moją bezgraniczną wdzięczność. Nie byłem jednak przygotowany na godzenie się z ich etyką lekarską. Doktorze, proszę mi powiedzieć, jakie są pańskie dalsze zamiary? Nigdy nie zgodzę się na karmienie mojej żony mięsem i bulionem, nawet gdyby w razie odmowy miała jej grozić śmierć, chyba że ona sama zgodziłaby się na to. Jest pan oczywiście w zgodzie ze swoją filozofią. Pragnę jednak panu oświadczyć, że dopóki pańska żona pozostaje pod moją opieką, muszę mieć całkowitą swobodę dawania jej takich środków, jakie uważam za stosowne. Jeżeli to panu nie odpowiada, z żalem będę zmuszony poprosić pana, by zechciał pan ją stąd zabrać. Nie chcę widzieć, jak będzie umierała pod moim dachem. Czy chce pan przez to powiedzieć, że powinienem ją natychmiast stąd zabrać? A czy mówiłem o tym, że mają pan stąd zabrać? Chcę mieć jedynie swobodę działania. Jeżeli mi ją pan pozostawi, zarówno ja, jak i moja żona zrobimy wszystko dla chorej, a pan może powrócić do domu bez żadnych obaw o jej dalsze losy. Jeżeli natomiast nie zechce pan zrozumieć tej najprostszej rzeczy, sam zmusi mnie pan do tego, że poproszę go o zabranie stąd jego żony. O ile sobie przypominam, był wtedy ze mną jeden z synów. Całkowicie zgadzał się ze mną i twierdził, że nie powinno się karmić jego matki mięsnym bulionem. Następnie zapytałem o zdanie samą Kasturbaj. Była doprawdy zbyt słaba, by można było zasięgać jej rady w podobnej sprawie. Uważałem to jednak za mój bolesny obowiązek. Opowiedziałem jej o rozmowie, jaka odbyła się pomiędzy mną a lekarzem. Oto, co mi odpowiedziała z całą świadomością. Nie będę piła bulionu. To wielka rzecz przyjść na ten świat w postaci człowieka. Ale wolę raczej umrzeć w twoich ramionach, aniżeli skalać swoje ciało tymi obrzydliwościami. Zacząłem ją przekonywać. Mówiłem, że nic jej nie zmusza, by poszła za moimi wskazaniami. Przytaczałem przykłady z życia naszych przyjaciół, Indusów i znajomych, którzy bez skrupułów pili wino i jedli mięso, uważając je za środki lecznicze. Ale moja żona uparcie trwała przy swoim. Wreszcie rzekła: nie zgadzam się. Proszę ciebie, zabierz mnie stąd natychmiast. Jej decyzja napełniła mnie ogromną radością. Postanowiłem ją zabrać, aczkolwiek nie bez pewnego wzburzenia. Poinformowałem lekarza o decyzji mojej żony. Lekarz rozgniewany zawołał: jak można być tak bezwzględnym człowiekiem? Czy nie wstydzi się pan zwracać do niej z podobnymi sprawami, kiedy jest taka chora? W takim razie oświadczam panu, że stan zdrowia chorej nie pozwala na to, by ją ruszać z miejsca. Najmniejsze poruszenie jest dla niej niebezpieczne. Nie zdziwi mnie, gdy umrze po drodze. Ale jeśli pan obstaje przy swoim, niech pan robi, jak się panu podoba. Jeżeli nie pozwala pan, by ją karmiono bulionem, nie biorę odpowiedzialności nawet za jeden dzień jej dalszego pobytu w moim domu. Postanowiliśmy więc niezwłocznie opuścić ten dom. Padał drobny deszcz. Dworzec kolejowy był dość odległy. Koleją mieliśmy do przebycia drogę od Durbanu do Phoenix. Stamtąd zaś do naszej osady było około 2,5 mili. Brałem na siebie ogromne ryzyko, ale cała moja ufność była w Bogu. Ruszyliśmy w drogę. Wysłałem uprzednio do Phoenix specjalnego gońca z wiadomością dla Westa, prosząc go, by oczekiwał nas na stacji kolejowej i zabrał ze sobą hamak, butelkę gorącego mleka oraz drugą z gorącą wodą, a także by przyprowadził z sobą 6 mężczyzn, którzy przenieśliby Castor Bay w tym hamaku. Znalazłem rikszę, którą przewiozłem żonę na dworzec kolejowy, gdzie czekałem na pierwszy odchodzący pociąg. Nie było potrzeby podtrzymywania Castor Bay na duchu. Przeciwnie, to ona pocieszała mnie, mówiąc: nic mi nie będzie, nie martw się. Była na niej tylko sama skóra i kości, gdyż od paru dni prawie nic nie jadła. Peron był dość szeroki, ale wobec tego, że nie sposób było podjechać rikszą, trzeba było pieszo przejść pewną odległość dzielącą nas od pociągu. Wziąłem ją na ręce i wniosłem do przedziału. Ze stacji w Phoenix nieśliśmy ją w hamaku. Po drodze, pod wpływem okładów z wody, chora zaczęła powoli odzyskiwać siły. Po upływie 2 lub 3 dni od chwili naszego przyjazdu do Phoenix przyjechał do nas pewien z wami. Słyszał o stanowczej decyzji, z jaką odrzuciliśmy rady lekarza, i współczując nam, przyjechał, by okazać jakąś pomoc. O ile sobie przypominam, mój drugi i trzeci syn, Manilal i Ramdas, byli w domu, kiedy ów Swami przyjechał. Cytując odpowiednie ustępy z Manu, Swami twierdził, że ze stanowiska religijnego jedzenie mięsa nie przedstawia żadnego niebezpieczeństwa. Prowadzenie tej rozmowy w obecności mojej żony nie bardzo mi odpowiadało. Chcąc jednak być uprzejmym dla niego, nie sprzeczałem się. Znałem wersety z Manu Smriti i przytaczanie ich dla przekonania mnie było zbyteczne. Wiedziałem również, że istnieje pewna sekta, która uważa owe wersety za nieautentyczne, ale nawet gdyby było inaczej, mój pogląd na żywienie się wyłącznie wegetariańskimi potrawami był niezależny od wszelkich religijnych tekstów, a wiara Castor Bay w wegetarianizm była niezłomna. Wprawdzie spisane teksty były dla niej księgą zamkniętą na 7 pieczęci, ale wiara praojców wystarczała jej w tym wypadku najzupełniej. Dla dzieci przekonania ich ojca były świętością i dlatego słowa Swamiego nie zrobiły na nich wielkiego wrażenia. W pewnej chwili jednak Castor Bay położyła kres całej tej rozmowie, mówiąc: Swamidzi, cokolwiek byś powiedział, nie chcę powrócić do zdrowia, żywiąc się mięsnym bulionem. Proszę, nie kłopocz się więcej o mnie. Jeżeli chcesz, możesz rozmawiać o tych sprawach z moim mężem lub z moimi dziećmi. To, co ja postanowiłam, jest niezłomne.
3: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Pakistański bulldog. Jedną z najrzadszych ras psów jest guldong, zwany inaczej bulldogiem pakistańskim ze względu na kraj pochodzenia rasy. Jest to przedstawiciel poważnych ras psów związanych z walką. Pakistańskie bullterriery są kuzynami angielskich bullterrierów. Gdy Deccan był pod panowaniem brytyjskim, żołnierze korony przywieźli z Wielkiej Brytanii czystej krwi angielskie bullterriery. Psy były następnie krzyżowane z lokalnymi rasami, co doprowadziło do powstania pierwszych pakistańskich bullterrierów. Niewielu hodowców wie, że ta rasa Bully Kutta pozostała czysta i niezmieniona od czasów starożytnych. Wielu kwestionuje jednak pochodzenie i historię. Niezależnie od prawdziwego pochodzenia rasy, popularność Bully Kutta w ojczyźnie jest nadal bardzo duża. Aby zaspokoić stale rosnące zapotrzebowanie na coraz to lepsze psy bojowe, hodowcy próbują udoskonalić rasę. Pakistańskie bullterriery mierzą średnio od 50 do 66 cm w kłębie, są zatem zaliczane do grupy psów dużych. Ważą średnio 35-45 kg. Terriery są często nieufne wobec obcych, mają silny instynkt terytorialny i zawsze staną w obronie swojego właściciela. Są doskonałymi, uważnymi stróżami.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Para mieszkająca w kanale. Miguel Restrepo mieszka w opuszczonym kanale z żoną i ich psem od około 30 lat. I choć niektórym ten okres może wydawać się przesadnie długi, to małżeństwo przeprowadziło gruntowne remonty, aby uczynić tą przestrzeń nadającą się do zamieszkania. Udogodnienia, które udało im się zapakować w to miejsce, są imponujące, biorąc pod uwagę małe wymiary pomieszczenia. Ma tylko 3 metry szerokości, 2 metry głębokości i 1,5 metra wysokości. Miguel i jego żona Maria zainstalowali kuchenkę, wentylator i łóżko. Mają nawet telewizor. Mają prąd, oświetlenie oraz ogrzewanie. Mają nawet futrzastego przyjaciela, Blacky, który pilnuje ich domu podczas ich nieobecności.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Światło dnia, czyli rekolekcje świątyni Pola Kwantowego.
2: W naszym Układzie Słonecznym znajduje się Księżyc, który nie zachowuje się jak Księżyc. Na pierwszy rzut oka coś wydaje się nie pasować. Nie chodzi o jego kształt ani kolor, ale o strukturę biegnącą przez środek, która nie przypomina niczego, co widzieliśmy gdziekolwiek indziej. Grzbiet, który niemal idealnie otacza równik, rozciąga się na ponad 1000 kilometrów i jest wyższy niż większość gór na Ziemi. Najdziwniejsze jest to, że nic w sposobie powstawania księżyców nie powinno tworzyć czegoś takiego. Zanim przejdziemy do teorii i modeli, prawdziwe pytanie jest proste. Jak tak mały świat może mieć tak precyzyjną cechę? Dlaczego znajduje się dokładnie w tym miejscu? Jakby ktoś narysował prostą linię wokół księżyca i podniósł ją, tworząc ścianę. Tutaj zaczyna się tajemnica. Pierwszym krokiem do zrozumienia ściany tego księżyca jest przyjrzenie się temu, czym ona faktycznie jest, a nie temu, co nam przypomina. Grzbiet biegnie i pokrywa większość równika z zaledwie kilkoma przerwami. Niektóre szczyty wznoszą się na wysokość prawie 20 km nad otaczającą powierzchnią. Mówimy o Japecie, księżycu o średnicy zaledwie 1470 km, czyli około 1/3 wielkości księżyca Ziemi. Jednak jego topografia w stosunku do niskiej grawitacji, wynoszącej około 1/4 grawitacji Ziemi, jest proporcjonalnie bardziej ekstremalna niż prawie wszystko w wewnętrznej części Układu Słonecznego. W tak małym świecie ta wysokość jest ekstremalna. Gdyby umieścić taką górę na Ziemi, natychmiast rzucałaby się w oczy. Jednak na Księżycu, gdzie grawitacja jest słabsza, a powłoka składa się głównie z lodu, nie powinna ona być stabilna przez dłuższy czas, a jednak nadal tam jest. Grzbiet nie jest przypadkowym łańcuchem rozrzuconych szczytów. Podąża niemal idealnie wzdłuż równika, jakby został tam umieszczony celowo. Ta precyzja jest jednym z największych problemów dla naukowców. Naturalne pasma górskie nie tworzą prostych linii na całej powierzchni globu. Są zakrzywione, skręcone, rozdzielone lub rozbieżne. Nawet długie łańcuchy górskie na Ziemi, takie jak Andy czy góry skaliste, podążają za ruchem płyt tektonicznych, a nie idealną linią planetarną. Tutaj jednak wyrównanie jest tak dokładne, że grzbiet przylega do równika niemal bez odchyleń. Kiedy przyjrzymy się kształtowi samego grzbietu, wyjaśnienie staje się jeszcze trudniejsze. Wiele szczytów ma czysty trójkątny profil ze stromymi bokami, które łączą się w ostrych grzbietach. Taki kształt zwykle powstaje w wyniku powtarzającego się gromadzenia się lub erozji w określonych warunkach, a nie w wyniku głębokich sił geologicznych przebijających się przez powierzchnię. Szerokość u podstawy wynosząca średnio od 20 do 70 km. Strome zbocza i jednolity przekrój poprzeczny są oznakami, że coś ułożyło materiał wzdłuż równika, zamiast wypychać go od dołu. Powierzchnia grzbietu jest również mocno pokryta kraterami. To wskazuje, że jest on bardzo stary. Cokolwiek go zbudowało, miało to miejsce we wczesnej historii Księżyca. Liczba kraterów nie wskazuje, aby grzbiet był elementem powstałym niedawno. W rzeczywistości liczba uderzeń sugeruje, że jest on prawie tak stary jak otaczający go teren. Już samo to stwarza kolejny problem. Jeśli grzbiet powstał wewnętrznie, wymagałoby to młodego wnętrza, które byłoby nadal wystarczająco ciepłe, aby przesuwać i deformować skorupę. Ale jeśli powstał bardzo wcześnie, a wnętrze szybko się ochłodziło, to siły wewnętrzne wystarczająco silne, aby zbudować coś tak dużego, nie powinny były być dostępne przez długi czas. Wiek ma również znaczenie, ponieważ zawęża możliwości. Młodszy grzbiet można by wyjaśnić późniejszymi naprężeniami tektonicznymi lub jakąś niezwykłą aktywnością w skorupie. Jednak starożytny grzbiet oznacza, że cokolwiek go utworzyło, miało miejsce w czasie, gdy księżyc ten wciąż kształtował swoją tożsamość. Musiało to być coś szybkiego, na dużą skalę i zdolnego do jednoczesnego ukształtowania całego regionu równikowego. Nie tak zazwyczaj zachowują się lodowe księżyce. Pozostaje więc struktura, która jest ogromna, idealnie wyrównana, ostro ukształtowana i niezwykle stara. Każda jego część podważa nasze wyobrażenia o naturalnych procesach zachodzących na małych, zamarzniętych światach. I właśnie dlatego grzbiet pozostaje jedną z najbardziej zagadkowych cech Układu Słonecznego. Iapetus orbituje wokół Saturna w średniej odległości 3,56 miliona kilometrów, co plasuje go daleko poza jasnymi pierścieniami, w chłodniejszych zewnętrznych obszarach systemu saturnowego, około 9,5 jednostki astronomicznej od Słońca i około 1,4 miliarda kilometrów od Ziemi w typowej opozycji. Ze względu na tę dużą odległość i niewielkie rozmiary, szczegóły powierzchni pozostawały tajemnicą aż do przybycia sondy Cassini w 2004 roku i podczas jednego bliskiego przelotu w 2007 roku, kiedy to grzbiet został ujawniony w oszałamiających szczegółach. Grzbiet został opisany przez planetologów jako trudny orzech do zgryzienia i jedna z najbardziej zadziwiających cech Układu Słonecznego. Zanim omówimy jakiekolwiek teorie, ważne jest, aby zrozumieć świat, na którym znajduje się grzbiet. Jedna połowa tego księżyca jest niezwykle ciemna i pochłania większość padającego na nią światła. Druga połowa jest jasna, pokryta czystszym lodem, który odbija światło słoneczne. Ten ostry kontrast nie jest niewielką cechą. Obejmuje całe półkule, sprawiając, że księżyc wygląda, jakby jedna strona została zanurzona w atramencie, a druga pozostała nietknięta. Ciemniejsza strona nazywa się Cassini Regio i jest to obszar pokryty materiałem, który wydaje się pochodzić spoza księżyca. Najlepszym wyjaśnieniem jest to, że pył z zewnętrznych księżyców i szczątki w układzie Saturna powoli gromadziły się na przedniej półkuli. Gdy księżyc poruszał się przez tę chmurę cząstek, ciemny materiał osiadał na powierzchni. Po utworzeniu się tej warstwy łatwiej nagrzewała się ona pod wpływem światła słonecznego. Ciepło spowodowało sublimację lodu pod nią i jego migrację w kierunku chłodniejszej, jasnej strony, tworząc tam jeszcze czystszą powierzchnię, podczas gdy ciemny region pozostał ciemny. Ma to znaczenie, ponieważ grzbiet znajduje się prawie w całości na ciemniejszej półkuli. Nie jest on wyśrodkowany między dwiema stronami. Nie przechodzi płynnie z jednego koloru do drugiego. Zamiast tego grzbiet jest silnie powiązany z Cassini Regio. Takie umiejscowienie stanowi dodatkowe wyzwanie dla każdego modelu próbującego wyjaśnić powstanie grzbietu. Jeśli grzbiet powstał w wyniku działania sił wewnętrznych, dlaczego jest on wyrównany z ciemną półkulą, a nierównomiernie rozłożony wokół Księżyca? Jeśli powstał w wyniku działania zewnętrznych odłamków, dlaczego materiał spadł głównie na ciemniejszą połowę? Podział kolorów wpływa również na temperaturę powierzchni i wytrzymałość lodu. Cieplejsze obszary zachowują się inaczej w długich okresach. Lód może się osuwać, deformować lub powoli przemieszczać pod wpływem ciepła, zwłaszcza jeśli skorupa nie jest całkowicie sztywna. Grzbiet znajduje się dokładnie w obszarze, gdzie powierzchnia jest ciemniejsza i cieplejsza, co rodzi pytania o to, jak utrzymał swój kształt przez tak długi czas. Tak wysoka formacja powinna wykazywać więcej oznak zapadania się w regionach, które łatwiej się nagrzewają. Jednak grzbiet pozostaje ostro zarysowany. Dwukolorowy wzór oznacza również, że każde wyjaśnienie dotyczące grzbietu musi uwzględniać zarówno strukturę, jak i skład chemiczny powierzchni. Nie można traktować ich jako oddzielnych zagadek. Ciemny materiał zmienił sposób ewolucji termicznej Księżyca, a grzbiet znajduje się w środku tego zmienionego środowiska. Nie jest jasne, czy grzbiet powstał przed osadzeniem się ciemnej powłoki, czy też powłoka pojawiła się po powstaniu grzbietu. Obie możliwości stwarzają wyzwania. Jeśli grzbiet powstał pierwszy, dlaczego powłoka tak dokładnie pokrywa równik? Jeśli powłoka pojawiła się pierwsza, dlaczego późniejszy proces geologiczny zbudował strukturę dokładnie w miejscu, gdzie kontrast termiczny jest najsilniejszy? Zamiast wyjaśnić sprawę, dwukolorowa półkula rodzi więcej pytań. Łączy grzbiet z częścią Księżyca, która zachowuje się inaczej niż reszta. A to komplikuje wszystkie teorie, które naukowcy próbowali wykorzystać, aby to wyjaśnić. Grzbiet nie jest tylko izolowaną ścianą. Znajduje się w regionie ukształtowanym przez pył, ciepło i długotrwałe ruchy lodu. To powiązanie dodaje kolejną warstwę do zrozumienia, dlaczego ta cecha nie powinna w ogóle istnieć. Kiedy naukowcy po raz pierwszy zobaczyli grzbiet, instynktownie próbowali dopasować go do znanych kategorii geologicznych. Lodowe księżyce mogą się przesuwać, pękać, fałdować i zmieniać swój kształt pod wpływem sił wewnętrznych. Niektóre tworzą długie rynny lub grzbiety, gdy skorupa rozszerza się lub kurczy. Inne wykazują pęknięcia spowodowane naprężeniami pływowymi, ale żaden z tych procesów nie pokrywa się dokładnie z tym, co widzimy tutaj. Aktywność tektoniczna zazwyczaj tworzy elementy, które rozciągają się po powierzchni w nieregularnych ścieżkach. Mogą one podążać za wzorcami wyznaczonymi przez ciepło wewnętrzne lub słabe punkty skorupy, ale nie przebiegają wzdłuż równika z milimetrową dokładnością. Grzbiety tektoniczne nie pojawiają się jako pojedyncze, ostre struktury biegnące wokół całego świata. Dzielą się one na segmenty, zmieniają kierunek lub oddziałują z innymi systemami uskoków. Na tym Księżycu grzbiet pozostaje przymocowany do jednej linii, bez oznak dryfowania z tej ścieżki. Już samo to sprawia, że pochodzenie tektoniczne jest mało prawdopodobne. Jak wskazał William B. McKinnon z Washington University w St. Louis, niektórzy sugerują, że grzbiet mógł powstać w wyniku serii erupcji wulkanicznych. A może jest to zestaw uskoków? Jednak aby wszystko idealnie się zrównało, nie ma w Układzie Słonecznym podobnego przykładu, który wskazywałby na coś takiego. Wulkanizm również nie pomaga. Wulkanizm lodowy na tego typu księżycach tworzy zaokrąglone kopuły, gładkie strumienie lub szerokie płaszczyzny wyrzuconego materiału. Nie tworzy wąskiej ściany, która rozciąga się na ponad 1000 km. W pobliżu grzbietu nie ma śladów otworów wentylacyjnych, kanałów ani wzorów przepływu. Struktura wznosi się zbyt stromo, zbyt czysto i zbyt równomiernie, aby mogła być wynikiem erupcji wulkanicznej. Gdyby była to formacja erupcyjna, można by oczekiwać śladów różnych etapów erupcji lub nakładających się warstw zamarzniętego materiału. Jednak grzbiet nie ma żadnych takich śladów. Konwekcja wewnętrzna, czyli powolne mieszanie się ciepłego lodu wewnątrz księżyca, może wypychać skorupę w górę, tworząc długie pasy. Jednak pasy powstałe w wyniku konwekcji nie biegną tylko wzdłuż równika. Nie mają też stałej szerokości i wysokości na prawie całej półkuli. Mają również tendencję do tworzenia szerszych, bardziej płynnych wypiętrzeń, a nie stromych szczytów o trójkątnym przekroju. Proces wystarczająco silny, aby podnieść lód na taką wysokość, prawdopodobnie spowodowałby globalne odkształcenie, pozostawiając pęknięcia lub zagłębienia w innych miejscach. Takie globalne oznaki nie występują tutaj. Symulacje odnowy powierzchni spowodowanej wyrzutami przewidują chaotyczne prądy wstępujące i wzory wielokątne, takie jak te widoczne na Ganimedesie, wraz ze zmiennym ukształtowaniem terenu, które zwęża się nierównomiernie, kontrastując ostro z jednolitymi wzniesieniami grzbietu i brakiem związanego z nimi chaosu. Inną koncepcją jest globalna kontrakcja. Kiedy księżyc się ochładza, może kurczyć się i ściskać swoją zewnętrzną powłokę, tworząc grzbiety lub pofałdowany teren. Jednak kurczenie się zazwyczaj powoduje powstawanie rozległych wzorów, a nie pojedynczej struktury ograniczonej do równika. Kurczenie się nie wyjaśnia również wysokości grzbietu. Siła ściskająca, działająca wokół księżyca, nie ułożyłaby materiału w ścianę o wysokości 20 km. Można by się spodziewać niskich grzbietów, połamanych fałd lub rozproszonych stref wzniesionych. Zamiast tego grzbiet jest wysoki, wąski i ciągły. Wszystkie te nieścisłości łączy jeden prosty fakt. Naturalne procesy wewnętrzne nie wybierają równika z taką precyzją. Nie tworzą też wysokich, ostrych, równomiernie ukształtowanych szczytów, które pozostają niezmienne przez miliardy lat. A podobne formacje nie pojawiają się nigdzie indziej. Każdy realny model musi spełniać trzy kluczowe warunki. Dlaczego formacja znajduje się dokładnie na równiku? Dlaczego ogranicza się tylko do równika? I dlaczego tylko Iapetus posiada taki grzbiet? Grzbiet zachowuje się jak struktura zbudowana przez mechanizm, który wycelował w jedną konkretną linię na Księżycu i osadził lub ukształtował materiał w spójny sposób wzdłuż tej ścieżki. Brak pasujących śladów geologicznych pozostawia lukę. Grzbiet nie pasuje do normalnych narzędzi, których używamy do opisania ewolucji księżyców. A kiedy wykluczy się znane rozwiązania, trzeba szukać wyjaśnień związanych z wczesnymi warunkami, wpływami zewnętrznymi lub kombinacjami zdarzeń, które rzadko mają miejsce w Układzie Słonecznym. Zwłaszcza, że żadna inna lodowa księżyc, od aktywnego Enceladusa po starożytnego Kalisto, nie wykazuje analogii występującej wyłącznie na równiku, pomimo wspólnej historii ogrzewania pływowego i bombardowania. Kiedy procesy wewnętrzne przestały wyjaśniać grzbiet, uwaga skupiła się na czymś prostszym. A co jeśli grzbiet wcale nie pochodził z wnętrza Księżyca? Pomysł, że Księżyc mógł kiedyś mieć pierścień, brzmi niezwykle, ale pasuje do mechanicznego zachowania małych ciał o masie wystarczającej do wychwytywania gruzu. Jeśli duże uderzenie stworzyło chmurę materiału wokół Księżyca, część tego gruzu mogła rozprzestrzenić się w cienki dysk. Wszystko, co poruszało się wewnątrz granicy rosza Księżyca, zostałoby rozerwane, tworząc pierścień okrążający równik Księżyca. Taki pierścień nie przetrwałby długo. Z czasem szczątki na niskiej orbicie stopniowo opadają do wewnątrz, a kiedy opadają, nie rozpryskują się po powierzchni. Lądują wzdłuż równika, gdzie znajdowała się ich orbita. Ciągła linia grzbietu idealnie do tego pasuje. Potrzebny jest tylko proces, który przez dłuższy czas upuszcza materiał wzdłuż jednej linii. Wyobraź sobie, że wszystkie te cząstki spadają poziomo na powierzchnię równika z prędkością około 400 metrów na sekundę, czyli prędkością pocisku karabinowego. Jedna po drugiej, jak zamrożone piłki baseballowe, mówi planetolog William B. McKinnon. Cząstki uderzałyby jedna po drugiej w linię równika. Początkowo szczątki utworzyłyby dziury, tworząc rowek, który ostatecznie zostałby wypełniony. Grzbiet zachowuje się dokładnie tak, jak coś zbudowanego przez akumulację, a nie podniesienie. Następna jest forma grzbietu. Wiele szczytów ma trójkątny przekrój poprzeczny, co jest typowe dla luźnego materiału układającego się pod własnym ciężarem. Kiedy gruz spada wielokrotnie w tym samym miejscu, tworzy zbocze do naturalnej granicy. Zbocza grzbietu ściśle odpowiadają tej granicy. Nie jest to efekt wypchnięcia skorupy w górę. Wypchnięta skorupa pęka, łamie się i fałduje. Grzbiet nie wykazuje żadnych takich cech. Wygląda raczej jak coś uformowanego przez powolne, ale stałe osadzanie się materiału w miarę upływu czasu. Zdjęcia Cassini pokazują również fragmenty, w których gruz wydaje się osuwać po bokach, pozostawiając długie smugi przypominające osuwiska. Dokładnie tego można by się spodziewać, gdyby grzbiet był ogromną stertą materiału osadzonego wzdłuż równika. Osuwiska mają sens, gdy na stromych zboczach znajdują się luźne lub półluźne osady. Nie mają sensu, jeśli grzbiet byłby twardym wypiętrzeniem tektonicznym zamrożonym w miejscu. Wypiętrzenie pękałoby pod wpływem naprężeń. Stos gruzu przesuwa się, osuwa i mięknie przez miliardy lat. Grzbiet wykazuje zachowanie bliższe drugiemu przypadkowi. Kolejną zaletą teorii zapadnięcia się pierścienia jest precyzja wyrównania równikowego. Materiał spadający z orbity nie wybiera losowych szerokości geograficznych. Podąża on za płaszczyzną swojej orbity. Jak wyjaśnia planetolog Andrew Dombart, gdy wokół ciała znajduje się pierścień gruzu, zderzenia odbierają energię z orbity. Najniższy stan energii, w jakim może znajdować się ciało, znajduje się tuż nad wybrzuszeniem rotacyjnym ciała planetarnego, czyli równikiem. Dlatego pierścienie Jowisza, Saturna, Urana i Neptuna znajdują się nad równikiem. Gdyby Księżyc miał kiedyś pierścień wyrównany z równikiem, szczątki osiadłyby bezpośrednio na samym równiku. Rozwiązuje to jeden z największych problemów, przed którymi stoją modele wewnętrzne. Żaden proces geologiczny nie wybiera w naturalny sposób równika jako celu. Robią to natomiast orbitujące szczątki. Pozostaje jeszcze kwestia pochodzenia. Skąd wziął się pierścień? Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest duże uderzenie we wczesnej historii Księżyca, wystarczająco silne, aby wyrzucić materiał na orbitę. Po uderzeniu szczątki mogły się rozprzestrzenić, osadzić w pierścieniu, a następnie z czasem opadać. Ta chronologia pasuje do wielkiego wieku grzbietu i wyjaśnia, dlaczego struktura wygląda na starożytną i mocno pokryta kraterami. Teoria zapadnięcia się pierścienia nie odpowiada na wszystkie pytania, ale sprawdza się tam, gdzie zawiodły modele wewnętrzne. Wyjaśnia wąską szerokość grzbietu, ostre szczyty, ciągłą ścieżkę i idealne wyrównanie. Pasuje również do kątów nachylenia i śladów długotrwałego ruchu po bokach. Zmienia grzbiet z geologicznej zagadki w coś, co powstaje naturalnie, gdy materiały krążące wokół tracą energię i spadają z powrotem na powierzchnię. Prostota tego procesu jest jednym z czynników, które sprawiają, że jest on tak przekonujący. Teoria zapadnięcia się pierścienia rozwiązuje wiele problemów, ale naukowcy ostatecznie zdali sobie sprawę, że sam pierścień może nie wyjaśniać wszystkiego na temat grzbietu. Doprowadziło to do stworzenia bardziej kompletnego modelu opartego na wczesnym uderzeniu zaproponowanym przez niektórych naukowców. Scenariusz ten zakłada, że gigantyczne uderzenie stworzyło nie tylko dysk gruzu, ale także tymczasowy subsatelitę. Z wyrzuconego materiału powstał mały księżyc. Ten subsatelita nie pozostaje na zawsze. Krąży wokół głównego księżyca i powoli przemieszcza się na zewnątrz, ponieważ siły pływowe oddziałują na oba ciała. Jednocześnie wpływa on na wewnętrzny pierścień poprzez swoją grawitację. Gdy subsatelita się porusza, jego przyciąganie pomaga rozprzestrzeniać pierścień i kierować wewnętrzny materiał do wewnątrz, gdzie ostatecznie spada on na powierzchnię. Ten stały spadek gruzu tworzy grzbiet odpowiadający długiej, wąskiej strukturze, którą widzimy dzisiaj. Rola subsatelity jest ważna, ponieważ dodaje coś, czego nie może zapewnić prosta koncepcja pierścienia. Sposób na wyjaśnienie powolnego obrotu Księżyca. Świat, który wykazuje oznaki wczesnego szybkiego obrotu, powinien potrzebować dużo czasu, aby zwolnić wyłącznie pod wpływem sił pływowych. Gdyby jednak przez pewien czas istniał mały księżyc towarzyszący, oddziaływanie grawitacyjne między nimi spowodowałoby szybsze usunięcie energii obrotowej. Jest to zgodne z zniekształconym kształtem księżyca, który sugeruje, że kiedyś obracał się on znacznie szybciej. Daje to systemowi możliwość utraty tego obrotu na wczesnym etapie, zanim grzbiet zostanie pokryty niezliczonymi uderzeniami. Model ten pomaga również wyjaśnić spójność grzbietu. Pierścień pod wpływem satelity prawdopodobnie z czasem rozrzucałby materiał bardziej równomiernie, dostarczając stały dopływ gruzu wzdłuż równika, który mógłby stworzyć niemal ciągłą linię, którą widzimy dzisiaj. Trójkątny kształt wielu szczytów również dobrze pasuje do koncepcji powtarzających się osadów nakładających się na starsze warstwy. Kluczowym dowodem potwierdzającym ten model jest niezwykle duża sfera Hilla Księżyca, obszar, w którym jego grawitacja dominuje nad grawitacją Saturna. Spośród głównych księżyców Saturna tylko Japetus posiada sferę Hilla wystarczająco dużą, aby stabilnie utrzymać subsatelita wystarczająco długo, aby rozpad pływowy dostarczył wymagane szczątki. Tylko ten księżyc mógł mieć przestrzeń orbitalną, w której subsatelita mógłby się następnie rozwinąć, opadać w kierunku jego powierzchni, rozpaść się i zasilić grzbiet. Kolejną zaletą tego scenariusza jest jego czas. Gigantyczne zderzenie we wczesnej historii Układu Słonecznego jest całkowicie realistyczne. Wiele księżyców i planet doświadczyło podobnych wydarzeń. Powstanie tymczasowego subsatelity jest również prawdopodobne, ponieważ małe ciała mogą szybko gromadzić luźne szczątki i równie szybko tracić stabilność, gdy przejmują kontrolę siły zewnętrzne. Obecny brak takiego towarzysza Księżyca nie jest sprzeczny z tą koncepcją. Subsatelita zostałby dawno utracony, albo przez zderzenie z głównym Księżycem, albo przez dryfowanie na zewnątrz, aż do ucieczki. Nadal istnieją niepewności. Trudno jest idealnie symulować dokładne zachowanie szczątek pierścienia pod długotrwałym wpływem pływów. Naukowcy zajmujący się planetami przyznają, że chociaż istnieją obszerne potwierdzające obliczenia, rygorystyczne symulacje dynamiczne całego procesu pozostają celem na przyszłość. Kształt grzbietu sugeruje długi okres gromadzenia się, ale nie zachowało się wystarczająco dużo szczegółów, aby wykazać, czy osadzanie się było stałe, czy następowało w seriach. I chociaż model ten wyjaśnia więcej cech niż wcześniejsze koncepcje, nadal opiera się na wczesnych warunkach, których nie można bezpośrednio zaobserwować. Nawet pomimo tych luk, scenariusz gigantycznego zderzenia i podsatelitów pozostaje jednym z najsilniejszych wyjaśnień, ponieważ łączy kilka cech, które kiedyś wydawały się niepowiązane. Dostarcza on źródło materiału, mechanizm upuszczania tego materiału na równik oraz sposób na spowolnienie rotacji Księżyca w tym samym okresie. Żaden model wewnętrzny nie oferuje takiej kombinacji. Dlatego od początku XXI wieku ta rodzina modeli egzogenicznych stała się wiodącym wyjaśnieniem wśród planetologów zarówno dla grzbietu, jak i ekstremalnego wybrzuszenia równikowego Księżyca. Grzbiet nie jest tylko dziwną cechą normalnego Księżyca. Zmienia on sposób, w jaki naukowcy postrzegają cały obiekt. Większość księżyców o gładkim, okrągłym kształcie znajduje się w tzw. równowadze hydrostatycznej. Ich obrót i struktura wewnętrzna w naturalny sposób osiągają równowagę. Jednak Japetus nie podlega tej zasadzie. Jego równik jest szerszy niż można by się spodziewać. Jego bieguny są nieco spłaszczone, a ogólny kształt wygląda tak, jakby został zamrożony w momencie, gdy Księżyc znajdował się w zupełnie innym stanie. Grzbiet dodaje kolejną warstwę do tej dziwnej geometrii. Gdyby Księżyc kiedyś obracał się szybciej, jego kształt wybrzuszyłby się na zewnątrz wokół równika. Ta część rzeczywiście pasuje do tego, co widzimy. Jednak grzbiet znajduje się na już poszerzonym obszarze, co sprawia, że strefa równikowa jest jeszcze bardziej widoczna. Działa on jak podwyższona krawędź wzdłuż środka Księżyca, podkreślając wybrzuszenie, zamiast je wygładzać. Sugeruje to, że cokolwiek ukształtowało grzbiet, oddziaływało również na wczesny obrót Księżyca, lub przynajmniej pojawiło się w momencie, gdy struktura Księżyca wciąż się stabilizowała. Kolejna wskazówka wynika z tego, jak grzbiet układa się w stosunku do ogólnej geometrii. Równik Księżyca nie jest tylko linią przebiegającą przez jego powierzchnię. Jest to strukturalna granica, która odzwierciedla wczesny obrót Księżyca. Aby grzbiet znajdował się dokładnie na tej granicy, mechanizm jego powstawania musiał być powiązany z historią obrotu Księżyca. Tektonika wewnętrzna rzadko łączy się z tak precyzyjnymi globalnymi markerami, ale orbitujące szczątki już tak. Położenie grzbietu łączy zatem strukturę powierzchni z głębszą historią ewolucji Księżyca. Połączenie szerokiego równika, spłaszczonych biegunów i ostrego grzbietu równikowego wskazuje na przeszłość, w której kształt Księżyca został określony wcześniej, a następnie zachowany przez miliardy lat. To zachowanie oznacza, że Księżyc szybko się ochłodził, usztywniając swoje zewnętrzne warstwy, zanim późniejsze procesy mogły wymazać lub zmodyfikować tę strukturę. To sprawia, że grzbiet jest nie tylko cechą powierzchni, ale także migawką najwcześniejszego stanu fizycznego Księżyca. Innym ważnym szczegółem jest stabilność grzbietu. Nawet po miliardach lat uderzeń i zmian warunków powierzchniowych nadal pozostaje wysoki. Ta wytrzymałość sugeruje, że większość grzbietu była już na wczesnym etapie stała lub zbita. Proces obejmujący spadające szczątki lub połączenie szczątków i wczesnych warunków obrotu mógł stworzyć stabilną podstawę, która utrzymała się długo po zniknięciu pierścienia lub subsatelity. Patrząc na grzbiet w kontekście, staje się jasne, że nie jest to tylko izolowana zagadka. Jest on częścią szerszego wzorca, który pokazuje, że Japetus powstał w środowisku, w którym znaczącą rolę odgrywały rotacja, ochładzanie i uderzenia zewnętrzne. Grzbiet potwierdza tezę, że Księżyc ten miał aktywną i skomplikowaną historię we wczesnym okresie swojego istnienia, a wiele jego obecnych cech ukształtowało się w stosunkowo krótkim czasie. Zamiast postrzegać Księżyc jako prosty lodowy świat, grzbiet zmusza naukowców do rozważenia bardziej dynamicznej historii mojego powstania. Wszystko, co wiemy o tym grzbiecie, pochodzi z krótkiego przelotu. Sonda Cassini przeleciała obok Księżyca tylko raz z bliskiej odległości, zbierając raczej migawkę niż pełny obraz. Ta jedyna okazja wywołała tyle pytań, że naukowcy będą mieli zajęcie na lata, ale pozostawiła też duże luki. Wiele części grzbietu widziano w niskiej rozdzielczości. Głębokość jego dolin, prawdziwy kształt szczytów i drobne szczegóły zboczy nadal nie są w pełni zmapowane. Przyszła sonda kosmiczna z nowoczesnym sprzętem obrazującym mogłaby szybko wypełnić te luki. Jednym z najważniejszych brakujących elementów są informacje o wnętrzu Księżyca. Nadal nie wiemy, jak gruba jest skorupa, jak bardzo stała się sztywna z biegiem czasu, ani czy pod powierzchnią znajdują się warstwy, które odegrały rolę w ukształtowaniu grzbietu. Statek kosmiczny, wyposażony w instrumenty mierzące zmiany grawitacji lub wykorzystujące radar do badania pod skorupą, mógłby nam powiedzieć, czy grzbiet znajduje się na zakopanych strukturach, czy też w całości na nagromadzonym materiale. Obecnie szczegóły te pozostają nieznane. Kolejnym ważnym celem przyszłej misji byłoby precyzyjne pobranie próbek z powierzchni. Jeśli grzbiet powstał w wyniku spadających odłamków, materiał wzdłuż jego zboczy może zawierać ślady chemiczne, które różnią się od tych występujących w głębszych warstwach terenu. Lądownik lub spektrometr bliskiego zasięgu mógłby wykryć, czy grzbiet składa się z luźnych, zmieszanych cząstek, czy też z bardziej jednolitej warstwy, zgodnej z wewnętrznym wypiętrzeniem. Nawet niewielkie różnice w wielkości ziaren lub składzie pomogłyby zawęzić zakres modeli, które nadal mają sens. Mapowanie w wysokiej rozdzielczości pomogłoby również wyjaśnić, dlaczego grzbiet jest nierówny. Niektóre odcinki grzbietu są wysokie i ostre, podczas gdy inne zanikają lub wydają się być złamane. Dzięki lepszym obrazom naukowcy mogliby zbadać te przejścia i sprawdzić, czy zostały one ukształtowane przez zmiany w przepływie gruzu, przesunięcia we wczesnym pierścieniu lub późniejszą erozję. Wzory wzdłuż grzbietu mogą zawierać wskazówki dotyczące sekwencji wydarzeń, które go ukształtowały. Misja mogłaby również wyjaśnić związek między grzbietem a ciemną półkulą. Powłoka, która sprawia, że jedna strona Księżyca jest ciemna, nadal budzi pytania dotyczące czasu. Gdyby statek kosmiczny przeanalizował grubość tej powłoki wokół grzbietu i zmiany jej składu chemicznego w zależności od lokalizacji, moglibyśmy w końcu ustalić, czy grzbiet powstał przed, czy po pojawieniu się dwukolorowej powierzchni. Ten jeden szczegół wyeliminowałby całe kategorie teorii. Wreszcie specjalna misja umożliwiłaby długoterminowe monitorowanie. Zmiany temperatury, niewielkie ruchy wzdłuż zboczy lub drobne przesunięcia materiału mogłyby ujawnić, jak stabilny jest obecnie grzbiet. Nawet niewielkie zmiany mogłyby nam powiedzieć, czy grzbiet nadal dostosowuje się pod własnym ciężarem, czy też przez większość swojego życia był zamrożony. Dopóki statek kosmiczny nie powróci, grzbiet pozostanie częściowo nierozwiązaną tajemnicą. Cassini dał nam pewien wgląd, ale niepełny obraz. Przyszła misja mogłaby zamienić to spojrzenie w pełne zrozumienie, pokazując dokładnie, w jaki sposób tak mały księżyc uzyskał cechę, która nadal stanowi wyzwanie dla naszych oczekiwań.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Genowefa Zdobądź i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Nine Inch Nails. W roku 1987 Reznor grał na keyboardzie w również pochodzącej z Cleveland grupie Exotic Birds, którą kierował John Malm Jr. Reznor i Malm szybko zostali przyjaciółmi i kiedy pierwszy opuścił zespół, aby pracować na własny rachunek, drugi został jego nieformalnym menedżerem. Reznor był wtedy zatrudniony jako konserwator i woźny w studiu nagraniowym Right Track Studios. Pewnego dnia poprosił właściciela, Barta Costera, o pozwolenie na nagranie kilku utworów demo, gdy studio będzie nieużywane. Ten zgodził się, stwierdzając, że minimalne zużycie urządzeń to dla niego żaden koszt. Nagrywając te utwory, Reznor nie był w stanie znaleźć zespołu, który zagrałby jego kompozycję dokładnie tak, jak to sobie wyobrażał. Skutkiem tego, zainspirowany dokonaniami Prince'a, nagrał wszystkie piosenki sam, grając na każdym instrumencie, oprócz perkusji. W rolę multiinstrumentalisty lider N.I.N. wcielał się przy okazji tworzenia każdej kolejnej płyty, czasami tylko korzystał z pomocy innych muzyków i asystentów. W 1988 roku, po pierwszych występach na żywo jako support zespołu Skinny Puppy, Trent Reznor postanowił wydać jeden, 12-calowy singiel dla jakiejś małej europejskiej wytwórni. Kilka z nich odpowiedziało pozytywnie na przesłany materiał demo. Nine Inch Nails zdecydowało się podpisać kontrakt z T6T Records. Później, w roku 1994, 9 utworów ze wspomnianego demo znalazło się na nieoficjalnym wydawnictwie Purest Feeling, a część, z drobnymi zmianami, ukazała się na pierwszym studyjnym albumie grupy, Pretty Hate Machine. Reznor powiedział w 1994 roku, że wymyślił nazwę Nine Inch Nails, ponieważ łatwo się ją skraca, a nie z powodu jakiegokolwiek znaczenia dosłownego. Popularne są również tezy, że muzyk chciał w ten sposób nawiązać do ukrzyżowania Chrystusa, który rzekomo został przybity do krzyża 9-calowymi gwoźdźmi lub że jest to nawiązanie do 9-calowych paznokci Freddiego Kruegera. Logo Nine Inch Nails zostało zaprojektowane przez Trenta Reznora i Garego Talpasa. Składają się na nie litery EN i N umieszczone w ramce, z tym, że druga litera EN jest lustrzanym obiciem pierwszej. Było ono zainspirowane typografią Tibora Kalmana z okładki albumu Remain in Light zespołu Talking Heads. Logo po raz pierwszy pojawiło się na debiutanckim wydawnictwie grupy Down in It. Pochodzący z Cleveland, Talpas projektował grafiki dla EN i N aż do 1997 roku. Dziś posłuchamy płyty z roku 1989 Pretty Hate Machine. Oto spis utworów. Head Like a Hole. Terrible Lie. Down in It. Sanctified. Something I Can Never Have. Kinda I Want To. Sin. That's What I Get. The Only Time. I na koniec Ring Finger. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia jutro o stałej porze. Mówiła Genowefa Zdobądź.

this all go away. You make this all.

0: Oddychać spokojnie. Uwaga. Rozluźnić mięśnie.
1: Mechanizm startowy włączony.
2: 6, 5, 3.
1: Uwaga.
2: 2.
1: Rakiety napędowe.
2: 1. 0.

Wiedza wymaga od nas ofiar. Ale żadna ofiara, która służy szczęściu ludzkości, nie jest daremna. Dziś cały kosmos stał się dla nas niewyczerpanym źródłem wiedzy. Wykorzystajmy tę wiedzę dla pokoju, przyjacielu.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kobiety nie mogły prowadzić samochodu w Arabii Saudyjskiej. Do czerwca 2018 roku Arabia Saudyjska była jedynym krajem na świecie, gdzie kobiety nie miały prawa prowadzić samochodu. To kontrowersyjne prawo było symbolem ograniczeń nałożonych na kobiety w tym konserwatywnym królestwie. Pod koniec 2017 roku król Salman ogłosił, że kobiety będą mogły uzyskać prawo jazdy i prowadzić samochody bez potrzeby uzyskania zgody męskiego opiekuna, co było kolejnym krokiem w kierunku zwiększenia praw kobiet w kraju. Jednak pomimo tego postępu wiele kobiet nadal napotyka na przeszkody w dostępie do tego podstawowego prawa. Kultura i tradycja nadal stanowią bariery dla pełnej równości płci w Arabii Saudyjskiej. Ciekawostką jest to, że pomimo długotrwałego zakazu wiele kobiet w Arabii posiadało prawa jazdy wydane w innych krajach i regularnie prowadziło samochody za granicą. W związku z tym, kiedy zakaz został zniesiony, wiele z nich mogło od razu legalnie prowadzić samochody w kraju. Dodatkowo ruch prawo jazdy dla kobiet w Arabii Saudyjskiej był jednym z najważniejszych ruchów społecznych w kraju. Ten ruch sprzeciwiał się zakazowi i dążył do zmiany prawa, korzystając z różnych form protestu, takich jak jazda samochodem przez kobiety pomimo zakazu. Aktywistki, które zignorowały zakaz i prowadziły samochód, były często zatrzymywane przez policję i karane. Niektóre kobiety mogą spotkać się z oporem ze strony męskich członków swojej rodziny lub napotkać trudności w znalezieniu ubezpieczenia samochodowego czy dostępie do odpowiedniego szkolenia kierowcy.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Dzień dobry, Władysław Bałtycki się kłania i zapraszam na audycję z cyklu Archiwum 4AD. Dziś mam zamiar przedstawić płytę zespołu His Name is Alive. Płyta zatytułowana Home is in Your Head. To drugi studyjny album tego zespołu, pierwotnie wydany przez 4AD w Wielkiej Brytanii 9 września 1991 roku oraz nakładem Rykodisc w Stanach Zjednoczonych w roku 1992. Podobnie jak debiutancki album 4AD zatytułowany Livonia, album Home is in Your Head zespołu His Name is Alive zawiera utwory, które pierwotnie powstały w piwnicy Warrena DeFevera na rejestratorze czterościeżkowym, a później zostały zremiksowane przez Ivo Watts-Russella i Johna Fryera w coś, co nadaje się do wydania. Zwrot siedząc, wciąż się poruszając, wciąż wpatrując się i patrząc został później wykorzystany w filmie Jerry Maguire z 1996 roku w kluczowej scenie, w której Tom Cruise przeżywa załamanie nerwowe. There is something between us and he's changing my words to cover utworu zespołu Ban Machine, w którego skład weszli DeFever, gitarzysta Jim Ogg i perkusista Scott McKenzie, a który wydał swój jedyny album w 1989 roku. Ogg był gościem na płycie Livonia, a po jej wydaniu stał się pełnoprawnym członkiem His Name is Alive. Man on the Silver Mountain to cover utworu zespołu Rainbow. Ostatni utwór na płycie zawiera ukrytą piosenkę. Po krótkiej chwili ciszy, po zakończeniu Dreams Are of the Body, rozpoczyna się utwór The Other Body. Jest to utwór demo, który nagle się kończy, ponieważ taśma się skończyła podczas nagrywania. Album był dostępny w Stanach Zjednoczonych wyłącznie jako import do 1992 roku, kiedy to Rykodisc wydał go na rynku krajowym na płycie CD. Wydanie Rykodisc, które jest obecnie niedostępne, zawierało również epkę The Dirt Eaters, wydaną w Wielkiej Brytanii na początku 1992 roku. Kiedy 4AD wznowiło album na płycie CD w 1998 roku, również umieściło te utwory. Wersja Rykodisc miała inną okładkę, która była nieznacznie przerobioną wersją tylnej okładki wydania 4AD. Oto muzycy, którzy wzięli udział w nagraniach. Karin Oliver, wokal, gitara, piosenki. Warren DeFever, gitara, bas, sample, piosenki, gitara, ołówkowa. Melissa Elliott, gitara, gitara, ołówkowa, piosenki. Jim Ogg, gitara, piosenka. Damian Lang, perkusja. Deszczomistrzowie, trzaski, kość. Dennis James, wokal, piosenka. Karen Neal, wokal w utworze Is This The Way The Tigers Do. Oto spis utworów, które za chwilę usłyszymy. Jest ich aż 23, a niektóre mają po parę dziesiąt sekund. Are You Coming Down This Weekend? Her Eyes Were Huge Things. The Charmer. Hope Called In Sick. Song of Schizophrenia Part 1. My Feeders Needs Cleaning. Songs of Schizophrenia Part 2. The Well. Songs of Schizophrenia Part 3. There is Something Between Us and He's Changing My Words. The Phoenix, A Pool of Ice. Are We Still Married? Put Your Finger in Your Eye. Home is in Your Head. Why People Disappear. Here Eyes Are Huge. Save the Birds. Chances Are We Are Mad. Mescalina, Sitting Still, Moving Still, Staring Out Looking, Very Bad, A Bitter Hand, Beautiful and Pointless, Temp, Spirit and Body, Love is a Fish Eye, i na koniec Dreams Are of the Body, The Other Body. Ciężko się czyta tyle utworów, zamienia się to czasem w jakiś taki niepotrzebny bełkot, ale cóż, tyle tych utworów było, a ja chciałem być elegancki i w porządku. Posłuchajmy więc teraz płyty grupy His Name is Alive. Płyta nazywa się Home is in Your Head, wydana w roku 1991, oczywiście przez 480.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Kobiety nie mogły prowadzić samochodu w Arabii Saudyjskiej. Do czerwca 2018 roku Arabia Saudyjska była jedynym krajem na świecie, gdzie kobiety nie miały prawa prowadzić samochodu. To kontrowersyjne prawo było symbolem ograniczeń nałożonych na kobiety w tym konserwatywnym królestwie. Pod koniec 2017 roku król Salman ogłosił, że kobiety będą mogły uzyskać prawo jazdy i prowadzić samochody bez potrzeby uzyskania zgody męskiego opiekuna, co było kolejnym krokiem w kierunku zwiększenia praw kobiet w kraju. Jednak pomimo tego postępu wiele kobiet nadal napotyka na przeszkody w dostępie do tego podstawowego prawa. Kultura i tradycja nadal stanowią bariery dla pełnej równości płci w Arabii Saudyjskiej. Ciekawostką jest to, że pomimo długotrwałego zakazu wiele kobiet w Arabii posiadało prawa jazdy wydane w innych krajach i regularnie prowadziło samochody za granicą. W związku z tym, kiedy zakaz został zniesiony, wiele z nich mogło od razu legalnie prowadzić samochody w kraju. Dodatkowo ruch prawo jazdy dla kobiet w Arabii Saudyjskiej był jednym z najważniejszych ruchów społecznych w kraju. Ten ruch sprzeciwiał się zakazowi i dążył do zmiany prawa, korzystając z różnych form protestu, takich jak jazda samochodem przez kobiety pomimo zakazu. Aktywistki, które zignorowały zakaz i prowadziły samochód, były często zatrzymywane przez policję i karane. Niektóre kobiety mogą spotkać się z oporem ze strony męskich członków swojej rodziny lub napotkać trudności w znalezieniu ubezpieczenia samochodowego czy dostępie do odpowiedniego szkolenia kierowcy.

0: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
1: Cześć, nazywam się Wenus i słuchacie Odlot na Wenus. Witajcie, drodzy słuchacze. Dziś zapraszamy was na niezwykłą podróż dźwiękową przez świat jednego z najbardziej kultowych musicali ostatnich lat. Przygotujcie się zatem na pełną energii i ekstrawagancji audycję poświęconą ścieżce dźwiękowej z filmu Hedwig and the Angry Inch, który został nakręcony w roku 2001 i jest on reżyserii Johna Camerona Mitchella. Film powstał na podstawie sztuki teatralnej, również tego samego reżysera. No i muszę powiedzieć, zanim przysłuchamy z soundtracku, że ów musical jest kwintesencją rocka i opowiada historię genderqueerowej niemieckiej wokalistki, która należy do fikcyjnego zespołu rockowego. Tutaj mam też taką ciekawostkę ze świata muzycznego, że David Bowie był producentem filmu, a uwierzcie mi, że w tej produkcji nie brakuje glam rockowego twistu. Zanim przesłuchacie ten niesamowity soundtrack, bo oczywiście ta audycja ma się składać głównie z dobrej muzyki, z dobrych ścieżek dźwiękowych, a nie paplaninie, to muszę wam powiedzieć, że postać Hedwigi została zainspirowana realną postacią, którą reżyser John Cameron Mitchell spotkał jako dziecko. Ponieważ jego ojciec był generałem dywizji amerykańskiej, który niegdyś dowodził amerykańskim sektorem okupowanego Berlina Zachodniego, zatrudnił niemiecką opiekunkę, która od czasu do czasu dorabiała jako prostytutka w Kansas City. I tą właśnie kobietą się zainspirował John Cameron Mitchell, żeby stworzyć film Hedwig and the Angry Inch. Zaczynamy naszą podróż od pierwszego utworu z filmu, który wraz z jego barwnym, wizualnym światem stanowi niezwykłe doświadczenie dla zmysłów. Proszę, przysłuchajcie Tear Me Down, który otwiera cały musical i z pewnością wprawi was w niezwykły nastrój tej opowieści.

0: Dziękuję, że byliście ze mną podczas tej niezwykłej dźwiękowej podróży. Mam nadzieję, że ścieżka dźwiękowa z filmu Hedwig and the Angry Inch zainspirowała Was i dostarczyła wielu emocji. Zapraszam Was również na... w której będzie odlot na Wenus, jak zawsze, i będziemy wspólnie przesłuchiwać kolejnego soundtracku. Zachęcam Was również do śledzenia mnie na moim Instagramie o nazwie Venus Groove, a także aktywności na social mediach Radia Odzew. Trzymajcie się i bawcie się bezpiecznie. Cześć!
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

0: Bez panów, bez poddanych! Bez panów, bez poddanych! Bez panów, bez poddanych!
1: Bez granic, bez nacji!
0: Bez poddanych!
1: Bez granic,
0: bez
1: nacji!
0: Bez poddanych!
1: Bez granic,
0: bez panów!

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Beton samonaprawiający. Wyobraź sobie materiał budowlany, który sam może naprawiać pęknięcia. To, co początkowo brzmi jak technologia science fiction, jest już obecnie w planach. Na przykład holenderski wynalazca Hendrik Jonkers opracował rewolucyjną mieszankę betonu zawierającą bakterie wytwarzające wapno. Z substancjami odżywczymi, fosforem i azotem zamkniętymi w mikroskopijnych granulkach mali robotnicy rozpoczynają pracę, gdy woda przesącza się przez pęknięcia w betonie. Następnie bakterie budzą się ze snu, wchłaniają składniki odżywcze i zaczynają produkować wapień. W ten sposób uszkodzenie jest naprawiane bez udziału człowieka.

Proszę sobie wyobrazić. Pouczający poniedziałek. Zbiera się na deszcz. Pouczający poniedziałek. Wracam ze spaceru z psem. Wieje, grzmi. Pouczający poniedziałek. Wieje, grzmi. Pies sunie w panice przy ścianie kamienicy. Zbiera się na deszcz. Wieje, grzmi. Z naprzeciwka nadchodzi baba. Nie wolno mówić baba. Z naprzeciwka nadchodzi pani. Pies sunie w panicy przy ścianie kamienicy. Zbiera się na deszcz. Wieje, grzmi. Pies sunie w panicy przy ścianie kamienicy. Z naprzeciwka idzie pani przy ścianie kamienicy i mówi tak. No przecież nie będę ustępowała drogi psu. Kto to widział, żeby człowiek ustępował drogi psu? Pies sunie w panicy przy ścianie kamienicy. Ona mówi, ta pani, no przecież nie będę ustępowała drogi psu. Kto to widział, żeby człowiek ustępował drogi psu? A ja mówię, wiem, na kogo pani głosowała, wiem. I to ja jestem zły, i to ja będę się smażył w piekle, bo ja szufladkuję, bo wiem, na kogo pani głosowała, to ja jestem zły, bo wiem, na kogo pani głosowała, wiem. Och, pouczający poniedziałek. Och.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Domy wykonane z ekstrementów. Masajowie to afrykańska półkoczownicza grupa etniczna zamieszkująca Kenię oraz północną Tanzanię. Dzięki swoim charakterystycznym zwyczajom oraz zamieszkaniu w dostępnym terenie są jedną z najlepiej znanych afrykańskich grup etnicznych. Masajowie, budując domy, polegają na lokalnych, łatwo dostępnych materiałach i miejscowej technologii. Tradycyjny masajski dom jest skonstruowany dla ludzi, którzy ciągle się przemieszczają, więc jego trwałość jest bardzo mała. Chaty mają kształt owalu lub koła i są budowane przez kobiety. Szkielet domu jest budowany z drewnianych tyczek, wbitych bezpośrednio w ziemię i przeplecionych mniejszymi gałązkami. Taka konstrukcja jest następnie oblepiana mieszanką błota, trawy, krowiego obornika oraz popiołu. Małe domy mają część sypialną, strefę gotowania, czasami spiżarnię i niewiele więcej. Nie ma prądu, bieżącej wody ani toalety. Żadnych luksusowych udogodnień. To domy ludzi, którzy i tak spędzają dni na zewnątrz i używają swoich domów tylko do spania, gotowania oraz innych podstawowych potrzeb.

proszę sobie wyobrazić. Marzec albo kwiecień. Raczej marzec. Wieczór. Spotykam JP. Jest pijany jak świnia. A ja jestem trzeźwy jak świnia. Idziemy na kawę. On między morzem wódki a powrotem do domu, ja pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, która być może także się przerodzi w kłótnię. Siedzimy więc w knajpie. Choćbym się nawet bardzo skupił, nie pamiętam w jakiej. On między wódką a powrotem do domu, ja pomiędzy kłótnią. I nagle on, wskazując mi jakieś dwie siedzące przy sąsiednim stoliku, proponuje, byśmy się do tych dwóch przysiedli. A ja mówię, daj mi spokój, ja nie mam ochoty. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, która być może także się przerodzi w kłótnię, ja nie mam ochoty. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Więc rezygnuję. Siedzimy w tej knajpie i rozmawiamy o czymś, o literaturze, być może nawet o kobietach. On się trzyma nieźle, chociaż jest pijany jak świnia. Ja się nieźle trzymam, chociaż jak świnia trzeźwy jestem. Deszcz zaczyna padać i nagle on, wskazując znowu te dwie, mówi: zobacz, to się nieźle składa. Ich dwie i nas dwóch. Dosiądźmy się na nich. A ja mówię, daj mi spokój. Nie mam ochoty. Jestem dziś w nastroju nieprzysiadalnym. Ja to pierdolę. Dziś jestem w nastroju nieprzysiadalnym. Pomiędzy kłótnią z jedną kobietą a rozmową z drugą, ja nie mam ochoty.

0: Radio Odzew. To nie są rurki z kremem.
1: Karelia, region w północnej Rosji, skrywa wiele tajemnic, ale jedną z najbardziej fascynujących są kamienne labirynty. Te starożytne konstrukcje można znaleźć w różnych częściach Europy Północnej, są szczególnie liczne właśnie w Karelii. Choć ich dokładne przeznaczenie pozostaje nieznane, przyciągają one uwagę badaczy od wielu lat. Kamienne labirynty to skomplikowane figury w formie spirali liczące od 5 do 30 metrów średnicy, ułożone z niewielkich kamieni. W Karelii odkryto 3 takie labirynty, z których jeden znajduje się w Zatoce Czupińskiej, a 2 na archipelagu Kuzowa. Większość uczonych datuje ich powstanie na okres polodowcowy, około 3000 lat przed naszą erą. Choć ich dokładne przeznaczenie jest przedmiotem debaty, niektórzy badacze sugerują, że mogły one służyć celom religijnym, astronomicznym lub być związane z rybołówstwem. Jedno z miejsc, w którym można znaleźć tajemnicze konstrukcje, to wyspa Bolszoi-Zajtaski, część archipelagu Solowecki. Jest to miejsce, które przyciąga turystów z całego kraju, chcących zobaczyć największe kamienne labirynty w Europie. Badania wskazują, że archipelag był zamieszkany już w starożytności, ze śladami ludzkiej obecności datowanymi nawet na 7 tysiącleci przed naszą erą. Choć labirynty te są fascynujące, ich dokładne przeznaczenie pozostaje tajemnicą. Niektórzy badacze wierzą, że miały one znaczenie rytualne.
2: Radio Odzew. Najlepsza muzyka w twoim domu.
3: Very serious.

Ale żeż ładnie wyjechał teraz Peace the Resistance na przywitanie. Minimalnie mnie nie było ostatnio, ale to z przyczyn niezależnych ode mnie, więc postaram się naprawić, zwłaszcza pozdrawiam Pawła, który napisał do mnie na Facebooku. Nie mogę używać tych słów w radio, no ale cieszę się, że chociażby ktoś czasami do mnie pisze. Więc zapraszam do odsłuchania Brzęku Żelaznej Kurtyny we wtorek.

No dobra, kończymy z tym, bo u mnie ostatnio trochę nerwowy i bardzo szybki czas, więc zapraszam do bardziej garażowych brzmień i dosyć szybkich brzmień. I na początek, oczywiście, jak to bardzo uwielbiam, multiinstrumentalista Cut House. Naprawdę bardzo przyjemna, szybka i głośna płyta.

I Wanna Bite Ya od Cat House. Jak dla mnie to jest muzyczny altruista, który na przełomie bodajże 3 lat ma kilka płyt, które są wszystkie w wolnym dostępie i nie należą do żadnej wytwórni. I dlatego szable w dłonie, punkowcy, i wspierajmy takich świetnych muzyków, żeby mogli cieszyć wszystkich nas dalej.

poprzednie Easy Play o nazwie Manic Cat House'a okazało się na takich wytwórniach Harry Records i Rip Records. Oczywiście dupa z fizycznym nośnikiem, więc ta płyta o nazwie Oops, która dla mnie już jest prawie long playem, mam nadzieję, że się okaże na jakimś z tych labeli i już chociażby na kasecie.

Totalnie odjechany typ Cat House z płytką Ups, kolejny jego Easy Play. No a my ciśniemy dalej, Garage Punk, więc następnym zespołem będzie Groind.

Totalnie świeży, nowy, niezgrany jeszcze zespół. Totalnie pierwsza ich płyta, Easy Play, self-titled, a jakie toż naprawdę jest dobre.

Kurde, wypadło mi z głowy powiedzieć, że chłopaki się wydali na X-Tereo Records i cała ta płyta dostępna jest na bardzo fajnej kasecie za jedyne parę eurosów, więc zapraszam serdecznie. Trzymam kciuki, nie bądźcie skąpi.

No i jeszcze raz dla wszystkich to był zespół Groind. Nareszcie coś ruszyło na rosyjskiej Republice Sacha, czyli na Jakutii, gdzie istnieje jeden z najbardziej izolowanych punkowych społeczeństw, czyli Junes Siewera. No i dalej zespół Drons, szurnięci jakutianie.

No i słuchajcie, sytuacja jest na tyle gówniana, że większość artystów labelu Juna z Sieveru musiało wyemigrować do Kazachstanu z powodu antywojennych manifestacji. Dlatego w tej sytuacji wydaje mi się, że tu chodzi już nie tylko o muzykę, lecz o ideę, więc każdy musi włożyć swój wkład w pomoc takim ludziom.

i moim zdaniem do zespołu Drones nie może zabraknąć zespołu Disorder z płytą Nuclear Deterrent.

Prawda, że bardzo wyczuwalne jest, że płyta była nagrana jednym ciągiem w jednym pomieszczeniu bez należytego masteringu. Jak dla mnie petarda, zwłaszcza na moje ostatnie humorki.

Dobra, wydaje mi się, że to jest chwila na odpoczynek, bo dalej jest zespół, który nie trzeba za bardzo przedstawić. To jest nowa płyta od Mamalek, bardzo mi bliska i bardzo ją uwielbiam, więc po prostu pozwolę sobie puścić jeden bardzo fajny kawałek. Płyta wyszła dopiero parę dni temu, więc zapraszam do odsłuchania.

No i już czuję, że wszyscy odpoczęli, więc został nam tylko jeden zwariowany zespół. No a dalej mało niespodzianka na sen, więc zapraszam na Citric Dummies.

Płyteczka ostatnio się okazała na francuskim Idiot Tape Records. Citric Damis, Trapped in a Parking Garage.

No i ja już się zmęczyłem. To byli Citric Dummy, Stray Petty na Parkit Garage. No a dalej spróbujemy mały eksperyment, bo nie tylko punkiem się żyje, dlatego Paloma Flash ze swoją płytą Songs for the Bed.

Paloma Flash, Bedroom, Dub na dobranoc. Ja z wami się żegnam. Z wami był Siergiej, Brzęk Żelaznej Kurtyny. Do usłyszenia za tydzień. Dobranoc, hej.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
2: Otwarte okno. Słuchowisko Heleny Sekuły.

0: Dyżurny służby kryminalnej, kapitan Wysocki, słucham.
1: Mówi dyspozytor pogotowia milicyjnego. Śmiertelny wypadek na Mokotowie, ulica projektowana 6. Zatruła się gazem Matylda Grzesik. O zdarzeniu powiadomiła sąsiadka Małgorzata Wolska o godzinie 12.15. Skierowałem tam lekarza i załogę radiowozu.
0: Dziękuję, przyjąłem. Co uba, jedziemy.
2: Tak jest, panie kapitanie.

0: To pani zawiadomiła pogotowie?
1: No tak, ja mieszkam naprzeciwko i na klatce poczułam gaz, więc zadzwoniłam do Matyldy i potem ruszyłam klamkę, drzwi się same otworzyły, no to wyszłam. Gaz buchnął, aż się w głowie zamąciło. No to jak zobaczyłam ją na krześle, siedziała w kuchni, wie pan, ubrana, tuż obok piekarnika. No strach mnie zdjął i zadzwoniłam. I powiedzieli, żeby nic nie ruszać. No.
0: Okno to chyba kazali pani otworzyć.
1: A może i tak, tylko że ja wpadłam w panikę, byłam jak z drewna, w głowie wata. Ale migiem był sierżant i doktor.
0: Skąd pani dzwoniła?
1: No to tu u niej jest telefon, w pokoju.
0: Pani zaczeka w przedpokoju. Souba? Aparat, flash, najpierw sfotografujemy kuchnię. Chodź. Dobra. Teraz fotografuj ten bałagan w zlewie. Mhm. Idziemy do pokoju.
2: Są już sanitariusze z medycyny sądowej, chcą ją zabrać.
0: Niech poczekają, aż skończymy oględziny. Trzeba będzie porozmawiać z lekarzem, żeby rano był gotów protokół sekcji zwłok. A teraz dalej.
2: Oho, wypito tu sporo. Śliwowica, jarzębiak, żytniówka. W popielniczkach Carmeny, sporty, silezje i chyba tytoń fajkowy.
0: Pani Wolska?
3: Jestem, proszę.
0: Kto ze znajomych Matyldy Grzesik pali fajkę?
1: To pan Andrzej, taki młodzik. On sobie powagi tą fajką dodaje. Tak pyka jak bosmat. Teraz młodych taka moda.
0: To dobry znajomy tej Grzesik?
1: To taki doskakiwacz, tyle że regularny. Taki młody, z lokami. Ona już koło 30 kobieta była.
0: Jak on się nazywa?
1: Ligocki. Oni razem z Matyldą pracowali. Ona za barmankę we Flamingo, a Andrzej w orkiestrze, wie pan, perkusista, to jest elegancki lokal. Ja tam właśnie za starszą pokojówkę jestem w hotelu, bo Flamingo to i hotel też. Tak.
0: A wie pani, kiedy on ostatnio był u Matyldy?
1: Wczoraj. Wczoraj, 30 listopada, to wypada Andrzeja, no i Andrzejki się obchodzi, wie pan, no ten wosk, takie wróżby różne, więc ta bidulka Andrzejki wyprawiła, że niby tradycja i solenizant był i no szklanki jej pożyczyły.
0: Kto jeszcze był na Andrzejka?
1: Pani Krysia Zalewska.
0: Zalewska.
1: Też z Flamingo, w duecie tańczy. No, Andrzej Ligocki i pan Owczarz, ten Adam ma na imię, no. Adam. Starszy, taki stateczny gość.
4: Kapitanie?
0: Tak?
4: No niech pan spojrzy. Tapczan nietknięty, a na wersalce pognieciona pościel. Poduszka pobrudzona kredką do warg. Po pierniczce duży pet Carmena też ze śladami kredki.
0: Pościel świeżo powleczona.
4: I zimno w tym pokoju, okno otwarte na oścież.
0: Na wersalce ktoś musiał spać, albo przynajmniej leżeć. Pościel pomięta. Pani Wolska!
1: Że co, proszę?
0: Pani otwierała okno w pokoju?
1: Ja, jak z kuchni gaz na mnie buchnął, to tylko wpadłam do telefonu. A ja nic nie ruszałam. No to z tego strachu, tej ciekawości nie miałam.
0: Gdzie sypiała Grzesik? Na tapczanie czy na wersalce?
1: Ja nie wiem. No pewnie na wersalce.
0: Co pani jest?
1: Nie, nic. I mi się tak słabo zrobiło. W oczach mi pociemniało.
0: Dziękuję pani, dziękuję. Jutro proszę przyjść do Pałacu Mostowskich, spiszemy protokół.
1: Do widzenia.
2: Spłoszyła się, gdy zapytałeś, gdzie sypiała Grzesik.
0: Tak, zauważyłem. Pewno coś kręci, dlatego.
2: Myślę.
0: Tak. Okno otwarte na całą szerokość. Ktoś, kto tu spał, zadbał o dopływ świeżego powietrza.
2: Tak.
0: Przy zamku są świeże rysy, a i sam zamek chyba uszkodzony.
2: Stolarka dosyć tandetna. To i okno spaczone. Ten ktoś miał trudności z otworzeniem, pomógł sobie ostrym narzędziem.
0: Skontrastuj te rysy bocznym oświetleniem i skadruj na jednym planie razem z zamkiem.
2: Dobra.
0: Ramy i parapet opyl argentoratem. Powinny być ślady rąk. Zastanawiające, kto otworzył to okno.

0: Zidentyfikowałem Andrzejkowych gości Matyldy Grzesik. No. Tej Krystynie Zalewskiej tancerce zostawiłem wezwanie na drugą. Adama Owczarza sam przywiozłem z domu, natomiast bieda z Andrzejem Ligockim, tym perkusistą. No. Nie ma go. Matka twierdzi, bo on mieszka z matką, że wyjechał w środę 1 grudnia. Podobno szuka nowej pracy. No. We Flamingo wymówił 2 tygodnie temu. W lokalu powiedziano mi, że planował wyjazd na sezon do jednej z modnych górskich miejscowości. Wysłałem depeszę do Wrocławia, Krakowa. Kazałem go szukać.
1: Tak. Z protokołu sekcji zwłok wynika, że śmierć Matyldy Grzesik nastąpiła w nocy z 30 listopada na 1 grudnia, między 12 a 1. Wolska zawiadomiła pogotowie o wypadku 1 grudnia o 12 w południe.
0: Przyczyna śmierci?
1: Zatrucie gazem. 80% tlenkowęglowej hemoglobiny we krwi. Śmierć nastąpiła we śnie. W czasie sekcji stwierdzono również, że wieczorem musiała przyjąć jakiś silny środek nasenny. Natomiast eksperci nie znaleźli jego śladu w żadnym naczyniu. Z tym, że kryształowe szklanki i dzbanek z tego kompletu od sąsiadki były starannie umyte, a inne naczynia nie. Może właśnie w dzbanku był środek nasenny?
0: Zaaplikowano go wszystkim gościom?
1: Może tylko niektórym. Ale brakuje nam jednej osoby. Przecież nakryć było 5.
0: No zaraz, Owczarz, Krystyna Zalewska, Andrzej Ligocki, Grzesik. No tak, rzeczywiście brakuje.
1: Jak długo pracowała ta Grzesik we Flamingo?
0: 2 lata.
1: Co wiemy o Adamie Owczarzu?
0: Jest szatniarzem w tym samym lokalu. Opinię ma dobrą, spokojny, sumienny. Ale co go łączyło ze zmarłą, no trudno powiedzieć.
1: Rywalizował z Ligockim?
0: Nie, raczej nie. Plotka głosi, że starał się o względy sąsiadki tej Wolski. Wygląda na to, że najdłużej znała ją Wolska. Sprowadziły się do tego bloku 5 lat temu. Ligocki pracował we Flamingo dopiero od roku. Owczarz niespełna 2 lata.
1: Dobrze, zawołaj go, trzeba z nim porozmawiać.
0: Tak.
2: Panie Owczarz! Niech pan chodzi.
1: Proszę, niech pan siada. Panie Owczarz, pańska znajoma Matylda Grzesik nie żyje.
2: No tak, wiem o tym. W lokalu aż huczy od plotek.
1: Skąd pan znał panią Grzesik?
2: Z Flamingo.
1: Kim był dla Matyldy Grzesik Andrzej Ligocki?
2: No, podobno mieli się pobrać.
1: Był pan na Andrzejkach u Matyldy. Kto jeszcze tam był?
2: No, Krystyna Zalewska.
1: Tak?
2: Też koleżanka z pracy. Ligocki i... O, pani Wolska, sąsiadka.
1: O której państwo wyszli?
2: Ja z Andrzejem koło 11. Pani Wolska wyszła z nami. Krystyna... Krystynie zaszkodziła wódka. No to młoda dziewczyna, nie nawykła do alkoholu. No, no więc Krystyna musiała się położyć. No, gdy wychodziłem, leżała na wersalce.
1: To dużo państwo wypiliście?
2: No w ogóle były 3 butelki wódki i w zasadzie piłem tylko ja i Andrzej. No, dlatego my dwaj wyszliśmy tak wcześnie.
1: Gdzie się pan rozstał z Andrzejem?
2: Zabrałem go do siebie. Andrzej był pijany, mówiąc prawdę, i na mnie wódka mocno podziałała. Na Ligocki mieszka na Nowym Brudnie. Obawiałem się puścić go samego tak daleko.
1: Kiedy Ligocki wyszedł od pana?
2: No, godzinę nie sprawdzałem, ale chyba przed 4, bo było jeszcze ciemno i tramwaje nie jeździły. No pod Okrem mam linię tramwajową.
1: Dlaczego wyszedł tak wcześnie?
2: A nie wiem. Nie rozmawiałem z nim. Bo byłem zbyt senny.
1: Czy Grzesik używała środków nasennych lub uspokajających?
2: Nie mam pojęcia, panie kapitanie.

0: Pani Zaleska. Tak?
1: Tak.
0: Czy pani już wie, że Matylda Grzesik nie żyje?
1: To straszne. Dowiedziałam się o tym w lokalu.
0: Chyba pani ostatnia widziała ją żywą. Kiedy panie się rozstały?
1: Pan Owczarz i Andrzej wyszli pierwsi. Z nimi pani Małgorzata. Ja byłam oszołomiona alkoholem. Nawet się położyłam, ale około pierwszej wstałam. Matylda była w kuchni, robiła sobie herbatę i pożegnałam się i wyszłam.
0: Około pierwszej. A w jakim nastroju była Matylda tego wieczoru?
1: Nieszczególnym. Zdaje się, że pokłócili się z Andrzejem.
0: Dlaczego Andrzej zwolnił się z Flamingo?
1: Chciał uciec od Matyldy. Ona miała bardzo trudny charakter. Robiła mu ciągle sceny.
0: Sądzi pani, że odebrała sobie życie?
1: To możliwe, bo kilka razy groziła Andrzejowi samobójstwem.
0: Skąd pani wie?
1: Od niej. Czasami mi się zwierzała.
0: To nie jest samobójstwo. Matylda Grzesik została zamordowana.
1: To niemożliwe. No, kto by mógł ją zamordować?
0: Zawsze sypia pani przy otwartym oknie?
1: A co to ma do rzeczy?
0: No a teraz tak naprawdę. Kiedy pani wówczas wyszła od niej?
1: Przecież już powiedziałam.
0: Tylko nieprawdę. To dziwne. W pokoju, gdzie pani spała, było szeroko otwarte okno, a drzwi od pokoju i kuchni szczelnie zamknięte.
1: Nie zabiłam Matyldy. To na pewno samobójstwo.
0: Dlaczego pani kłamie? O godzinie pierwszej Matylda już nie żyła. Stwierdza to protokół sekcji zwłok.
1: Tak, naprawdę to... Wstałam dopiero około czwartej. Obudziło mnie straszne zimno. Byłam oszołomiona, miałam okropne mdłości i chciałam wyjść do łazienki. Wtedy w przedpokoju poczułam gaz i potem zobaczyłam Matyldę.
0: Dlaczego pani nie zawiadomiła milicji? Przecież w pokoju jest telefon.
1: Przestraszyłam się. Myślałam tylko, żeby uciec. Bałam się, że będzie na mnie.
0: Tam oprócz zasuwy jest zamek Jale. Czy drzwi się zatrzasnęły? Proszę sobie dobrze przypomnieć.
1: Z całą pewnością się zatrzasnęły.
0: Czy Matylda używała środków nasennych?
1: Nic mi o tym nie wiadomo, ale raczej nie.
0: Proszę mi powiedzieć, czy Adam Owczarz rywalizował z Andrzejem o względy Matyldy?
1: Nie. On był blisko z Wolską, ale często bywał u Matyldy i Wolska czasami bywała zazdrosna.
0: Andrzej Ligocki miał klucze od mieszkania Matyldy, tak?
1: Nie wiem, ale Wolska je miała z pewnością. Niech pan tak na mnie nie patrzy, teraz nie kłamie. Małgorzata sprzątała u Matyldy.

0: Pani Wolska, była pani na Andrzejkach u Matyldy?
1: No byłam, ale krótko. Ja nie powiedziałam panu za pierwszym razem. Wstydziłam się, bo mi się spiła. I bym się musiała przyznać.
0: A teraz się pani nie wstydzi?
1: Wstydzę się. Ale co zrobić, jak pani tak wie?
0: Wszyscy się tak spili?
1: Nie, najbardziej to pani Krysia. Położyłam ją na Wersalu.
0: I otworzyła pani okno?
1: Nie. Ja okna nie otwierałam, nie. Ani wtedy, ani później. I ziąb taki była, Krysia, i tak miała dreszcze, febra ją trzęsła.
0: Pani już była, jak Andrzej pokłócił się z Matyldą, prawda? O co im poszło?
1: Ja nie wiem dokładnie. Ja byłam wtedy w kuchni, ale ona chciała, żeby on się zdeklarował. A on, że z taką... Nie będzie. No, wie pan, jak ją uczciwszy uszy nazwał. Nie, dziewczyna była z niej dobra, z kościami, świeć pani nad jej duszą, ale... też lubiła mężczyzn za dużo naraz i chciała mieć przy sobie i nimi kręcić.
0: O pana owczarza poszło?
1: Ta madama też kokietowała, ale on mężczyzna ostateczny, to tam głowy mu nie zawróciła. Charakter już taki miała, że lubiła mężczyzn. A jeszcze i napuszczała jednego na drugiego, a chłop panie tego nie lubi. Kobietę dla siebie tylko chce mieć, jak nie, to się zbiesi. No takim sposobem żaden przy niej długo nie wytrzymał. Był podobno przecież i syn Adama, ale takie mu numery robiła, że powiedział cześć.
0: A gdzie on teraz jest?
1: To ja nie wiem.
0: Kiedy pani wyszła od Matyldy tego wieczoru?
1: No jak Adam zabrał Andrzeja? Pomógł mu wyjść, bo ledwo na nogach mógł stać. Obaj ledwo na oczy patrzyli. Ale Adam lepiej się trzymał. Wiadomo, panie kapitanie, starsze pokolenie, mocniejsze.
0: Co pani robiła potem?
1: Nie, położyłam się zaraz. I sen mnie zmorzył. Ocknęłam się dopiero 8. Niedobrze się czułam. Wypiłam gorzkie herbaty i też mi nie pomogło. Koło 12 się zwlokłam. Myślę, zajrzę do Matyldy, jak one tam z Krysią się mają. No i wtedy poczułam gaz. No resztę pan wie.
0: Drzwi sama pani otworzyła, prawda? Ma pani klucze od jej mieszkania?
1: No tak naprawdę to mam. Że sprzątałam u niej bieliznę, do prania nosiłam. O, proszę, to są te klucze od zasuwy i ten jest od jalki. No, ale nie przyznałam się tak z pierwszego strachu.

0: O co chodzi, kapitanie? No, taniacy mnie jako prycha w Zakopanem capnęli, do samochodu zapakowali...
1: Matylda, Grzesik nie żyje. Zatruła się gazem.
0: Co? O, to paskudna sprawa. Ale, panie kapitanie, ja jej od swoich imion nie widziałem.
1: Nazajutrz pan wyjechał. Dlaczego tak nagle?
0: No, ja dawno się nosiłem z tym zamiarem. Chciałem na jakiś czas zmienić klimat.
1: Klimat? Warszawski przestał pan odpowiadać.
0: Nie, szczerze mówiąc, to ja chciałem wymanewrować się... No, wymanewrować się spod wpływu Matyldy, a w Warszawie to było niemożliwe.
1: Trzeba było aż uciekać do innego miasta?
0: No, ja musiałem, no, męczyła mnie cały rok. No, panie kapitanie, no, ja panu powiem, to nie było życie. No, nieustająca huśtawka, nastroje, groźby, podejrzliwość. Ja nie wiem, może jestem mięczak, ja... ale nie mogłem powiedzieć jej prawdy. No. Ja tylko się rozbeczała, to łamałem się i wszystko zaczynało się od początku. Czy ona popełniła samobójstwo?
1: Została zamordowana.
0: I co? Co pan sądzi, że to ja?
1: Czy Zenona Owczarza, syna Adama Owczarza, pan zna?
0: Nie, ale Matylda raz wspominała. Tak. Mówiła, że złamał jej życie i siedzi w sztumie po dużym wyroku. Prosiła zresztą, żeby nikomu o tym nie mówić. Ale kapitanie, to naprawdę... To była mitomanka. Jak ona sobie wypiła, to opowiadała niestworzone historie. Przecież...
1: Przepraszam pana. Proszę na chwilę wyjść do sekretariatu. Dzień dobry, pułkowniku. Potrzebuję zaraz akta kontrolne sprawy Zenona Owczarza. To ta historia sprzed 5 lat. Oczywiście, potem odeślę. Dziękuję. Proszę bardzo. Proszę, panie Ligocki. Proszę mi powiedzieć, czy był pan zazdrosny o przeszłość Matyldy?
0: O przeszłość? Starczyło teraźniejszości. Chociażby ten Adam Owczar właśnie. Niby przychodził do sąsiadki, a wciąż go było pełno w domu Matyldy. Ja naprawdę już nie bardzo wiedziałem, czy to mężczyzna sąsiadki, czy mój szwagier. No, przepraszam pana, ale rzeczywiście jego rola wydawała mi się dwuznaczna. Cholernie mnie to drażniło i paskudnie się czułem w takim układzie.
1: Jak odnosił się Owczar do Matyldy?
0: Poprawnie. Tak, ale ona go wygrywała przeciwko mnie. Wie pan, coś w tym guście. Popatrz, Markaczu, gdybym chciała, to miałabym tego ostatecznego faceta. No wie pan, Owczarz jest przystojny i wcale nie wygląda na tę swoją 50.
1: A według pana coś ich łączyło?
0: Nie wiem. Raz to wydawało mi się, że tak, innym razem, że nie. Taki upokarzający układ wreszcie mi przeszło i żeby nie słuchać lamentów, to miałem zamiar przez sezon być zakopanym. No, tym bardziej, że w Warszawie to nie znalazłem dla siebie roboty.
1: Owczarz był panu niechętny?
0: Nie. Nie, raczej przyjazny. Taki, wie pan, coś jak starszy kolega. Czasami tylko odradzał mi związek z Matyldą, ale to tak mimochodem. Raz go nawet zapytałem wprost, czy mu nie przeszkadza.
1: No, jak zareagował?
2: Melduję się z aktami, kapitanie.
1: No, na razie dziękuję panu, panie Ligocki. Ale proszę nigdzie nie wyjeżdżać.
0: Dobrze, proszę pana. Do widzenia.
3: Owczarz junior rzeczywiście od 5 lat siedzi w sztumie. Dostał 15 lat za napad na filię banku w Dębach pod Warszawą. Schwytano go podczas pościgu wraz ze zrabowanymi pieniędzmi. Cały łup odebrano jednak podczas napadu. Został zabity konwojent z pistoletu Walter kaliber 9. O, w aktach tutaj jest koperta. Z 2 łuskami z tego pistoletu. Przy Zenonie Owczarzu broni nie znaleziono. No cóż, prawdopodobnie strzelał wspólnik Owczarza, któremu udało się zbiec. Zenon Owczarz zarówno w czasie śledztwa, jak też podczas rozprawy upierał się, że nic bliższego o wspólniku nie wie. No w każdym razie tego człowieka nikt nie widział. Świadkowie wspominali o młodej kobiecie, którą na godzinę przed napadem widziano w banku.
1: O, spójrz. Próbowano nawet odtworzyć jej wygląd za pomocą portretu rysunkowego.
3: Co?
1: O, a tu mamy fotografię tego portretu, widzisz? Słuchaj, daj no zdjęcie tej barmanki.
3: Proszę. Kapitanie, przecież to ta sama twarz. No?
1: Tak, rzeczywiście uderzające podobieństwo do Matyldy Grzesik. A jeśli to tak, jeśli to ona była wspólniczką młodego Owczarza, to... No jak myślisz? Co mógł robić stary?
3: Stateczny, godny, spokojny. We Flamingo pracuje dopiero 2 lat. Jego życiorysu nie badaliśmy.
1: No to później. Suba, zobacz, kto z naszych chłopców jest na miejscu. Trzeba natychmiast jechać na rewizję do Adama Owczarza.
3: Tak jest, kapitanie.

0: Zakład kryminalistyki przyspieszył nasze ekspertyzy. Oto są, kapitanie.
1: Tak. Łuski znalezione na miejscu napadu na bank w Dębach wystrzelane zostały z pistoletu Walter kaliber 9, znalezionego podczas rewizji u Adama Owczarza. Tą zastrzelił strażnika.
0: Tak.
1: Od tego się nie spodziewałem. Linie papilarne pozostawione na oknie w mieszkaniu Matyldy Grzesik są odciskami palców Adama Owczarza.

0: Panie Owczarz, jest pan podejrzany o to, że 5 lat temu razem z synem Zenonem i Matyldą Grzesik dokonał pan napadu rabunkowego w Dębach.
1: Ja? Ale skąd, panie kapitanie?
0: Poznaje pan ten pistolet? Znaleziono go w pańskim mieszkaniu podczas rewizji. Z tego pistoletu strzelano do strażnika. To pan go zastrzelił, ubezpieczając syna.
1: Pistolet poznaję, ale zarzut... Zarzut jest nieprawdziwy.
0: Sądzi pan, że postawiłem zarzut, nie mając dowodów? Mamy orzeczenie biegłych dotyczące łusek. Pochodzą z tego samego pistoletu. No i co? Teraz będzie pan mówił? Uprzedzam, że zaprzeczanie oczywistym faktom pogarsza pańską sytuację.
1: Panie kapitanie, ja go nie chciałem zabić. To stało się wbrew mojej woli. Chciałem uchronić syna.
0: Jaką rolę w czasie napadu odgrywała Matylda Grzesik? Chodzi mi oczywiście o całokształt sprawy. Wiemy przecież, że tam była. Dysponujemy zeznaniami świadków, którzy rozpoznali ją z fotografii.
1: To wszystko przez tę dziwkę. Taka była pazarna, wszystkiego jej było mało. To jej pomysł. Zmarnowała mi chłopaka.
0: Pytam, jaka była jej rola podczas napadu?
1: Stała na Lipku, no. Była obserwatorem. Ale pierwsza zwiała, rozumie pan? Puściły nerwy i stąd to nieszczęście ze strażnikiem. Gdyby uprzedziła sygnałem, jak było umówione, mój syn by uciekał. Ja nie musiałbym strzelać. Jeśli bym go nie uprzedził, to konwojent strzelałby do syna.
0: Rodzinny gang pan założył, panie Owczarz. I z tego wszystkiego syn trafił na długie lata do więzienia.
1: Ale żyje. A tej Grzesik musiałem pilnować, aby się nie wygadała. Jej milczenie było gwarancją mojej wolności. Tylko, że ona znalazła sobie innego mężczyznę i do tego takiego smarkacza.
0: I wtedy zląkł się pan o własną skórę, prawda?
1: Ale panie kapitanie, ze śmiercią Grzesik nie mam nic wspólnego.
0: Znów pan kłamie. Mam tu następną ekspertyzę, panie Owczarz. Oto ślady pańskich rąk. Wie pan, na oknie w pokoju. To znaczy, że właśnie pan otworzył to okno. Oczywiście po odkręceniu gazu w kuchni. A teraz słucham dalej, ale tylko prawdy.
1: Powiem prawdę. Musiałem ją usunąć. Ona czepiała się każdego mężczyzny. Bałem się, że się w końcu komuś zwierzy, no więc dałem im środek nasenny.
0: A dlaczego wszystkim?
1: No bo nie udało mi się wsypać go do szklanek, więc wsypałem do dzbanka z oranżadą. Ale on, ten środek, zbyt szybko podziałał. Tę tancerkę momentalnie zwalił z nóg. A tego szczeniaka ledwo wyprowadził. Wziąłem go do domu, no bo przecież musiałem mieć alibi.
0: Kiedy pan zabrał klucze od mieszkania Matyldy?
1: Gdy wychodziłem z Ligockim. To nie było trudne, oni wszyscy byli bardzo oszołomieni tymi proszkami i alkoholem.
0: A kiedy Ligocki już u pana usnął, wrócił pan do mieszkania Grzesik. Co pan robił dalej? Słucham.
1: Już niewiele było do zrobienia. Wystarczyło odkręcić tylko kurek od piecyka, bo Matylda usnęła w kuchni na siedząco.
0: Co było dalej?
1: No już wszystko pan wie. No musi mnie pan męczyć.
0: Muszę. Muszę wiedzieć, co pan robił dalej.
1: No szczelnie zamknąłem drzwi do kuchni. Przedtem umyłem szklanki i dzbanek po oranżadzie, żeby nie został ślad po proszkach. Ale pożałowałem tej tancerki. Młoda dziewczyna. Ja nic do niej nie miałem. No to otworzyłem okno w pokoju na całą szerokość i zamknąłem dokładnie drzwi do pokoju. Byłem spokojny, że gaz jej nic nie zrobi. I zgubił mnie ten ludzki odruch, panie kapitanie.

0: Teatrzyk Zielone Oko przedstawił słuchowisko Heleny Sekuły Otwarte okno. Obsada: Małgorzata Wolska, Zofia Rysiówna, Krystyna Zalewska, Jolanta Wołejkówna, Andrzej Ligocki, Marek Prepeczko, Adam Owczarz, Józef Nowak, kapitan Wysocki, Józef Nalberczak, porucznik Sołuba, Wojciech Durjasz, głos Andrzej Polanowski. Reżyserowała Zofia Rakowiecka. Realizacja akustyczna Sławomira Pietrzykowskiego.
1: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.

każda męka.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w twoim domu.
1: Dzień dobry. Nazywam się Genowefa Zdobądź i mam przyjemność przedstawić wam artystę tygodnia. Dziś jest nim zespół Nine Inch Nails. W roku 1987 Reznor grał na keyboardzie w również pochodzącej z Cleveland grupie Exotic Birds, którą kierował John Molm Jr. Reznor i Molm szybko zostali przyjaciółmi i kiedy pierwszy opuścił zespół, aby pracować na własny rachunek, drugi został jego nieformalnym menedżerem. Reznor był wtedy zatrudniony jako konserwator i woźny w studiu nagraniowym Right Track Studios. Pewnego dnia poprosił właściciela, Barta Costera, o pozwolenie na nagranie kilku utworów demo, gdy studio będzie nieużywane. Ten zgodził się, stwierdzając, że minimalne zużycie urządzeń to dla niego żaden koszt. Nagrywając te utwory, Reznor nie był w stanie znaleźć zespołu, który zagrałby jego kompozycję dokładnie tak, jak to sobie wyobrażał. Skutkiem tego, zainspirowany dokonaniami Prince'a, nagrał wszystkie piosenki sam, grając na każdym instrumencie, oprócz perkusji. W rolę multiinstrumentalisty lider N.I.N. wcielał się przy okazji tworzenia każdej kolejnej płyty, czasami tylko korzystał z pomocy innych muzyków i asystentów. W 1988 roku, po pierwszych występach na żywo jako support zespołu Skinny Puppy, Trent Reznor postanowił wydać jeden, 12-calowy singiel dla jakiejś małej europejskiej wytwórni. Kilka z nich odpowiedziało pozytywnie na przesłany materiał demo. Nine Inch Nails zdecydowało się podpisać kontrakt z T6T Records. Później, w roku 1994, 9 utworów ze wspomnianego demo znalazło się na nieoficjalnym wydawnictwie Purest Feeling, a część, z drobnymi zmianami, ukazała się na pierwszym studyjnym albumie grupy, Pretty Hate Machine. Reznor powiedział w 1994 roku, że wymyślił nazwę Nine Inch Nails, ponieważ łatwo się ją skraca, a nie z powodu jakiegokolwiek znaczenia dosłownego. Popularne są również tezy, że muzyk chciał w ten sposób nawiązać do ukrzyżowania Chrystusa, który rzekomo został przybity do krzyża 9-calowymi gwoźdźmi lub że jest to nawiązanie do 9-calowych paznokci Freddiego Kruegera. Logo Nine Inch Nails zostało zaprojektowane przez Trenta Reznora i Garego Talpasa. Składają się na nie litery EN i N umieszczone w ramce, z tym, że druga litera EN jest lustrzanym obiciem pierwszej. Było ono zainspirowane typografią Tibora Kalmana z okładki albumu Remain in Light zespołu Talking Heads. Logo po raz pierwszy pojawiło się na debiutanckim wydawnictwie grupy Down in It. Pochodzący z Cleveland, Talpas projektował grafiki dla EN i N aż do 1997 roku. Dziś posłuchamy płyty z roku 1989 Pretty Hate Machine. Oto spis utworów. Head Like a Hole. Terrible Lie. Down in It. Sanctified. Something I Can Never Have. Kinda I Want To. Sin. That's What I Get. The Only Time. I na koniec Ring Finger. Życzę miłego odbioru i do usłyszenia jutro o stałej porze. Mówiła Genowefa Zdobądź.

0: Radio Odzew. Głos wolnego świata w Twoim domu.
1: Łazienka.